0: Głośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Fani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
2: Roxana Węgiel-Mglej i jej mąż Kevin postanowili uciec z warszawskiego zgiełku i zamieszkali pod miastem. Zmęczeni wielkomiejskim życiem, znaleźli swoje miejsce na ziemi, gdzie mogą spokojnie doglądać budowy wymarzonego domu. Roxana, jako samozwańcza dyrektorka kreatywna, czuwa nad każdym detalem, podczas gdy Kevin zajmuje się technicznymi sprawami. Cóż, kto by pomyślał, że życie na wsi może być tak inspirujące?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym beztrosko pluska się w basenie. A internauci nie mogą uwierzyć, że ma 53 lata. Wygląda na co najmniej połowę młodszą, a jej energia zawstydziłaby niejedną młodszą osobę. Czy to zasługa nowego związku? Cóż, Paulina zdaje się cieszyć życiem i nie zamierza zwalniać tempa. Warszawa dziś tętni tęczowymi barwami, bo oto 25. Parada Równości przechodzi przez miasto. To idealny moment, by przypomnieć sobie, które z naszych gwiazd z dumą mówią o swojej przynależności do społeczności LGBTQ+. Andrzej Piaseczny, Katarzyna Silman czy Michał Szpak to tylko niektóre z nazwisk, które odważnie dzielą się swoją historią. A może to właśnie oni pokazują, że miłość nie zna granic, a różnorodność jest naszą siłą? Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
2: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, darkwave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30. miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
1: Geezer Butler, basista Black Sabbath, odkrył swoje powołanie w małym klubie w Birmingham, gdzie zamiast zachwycać się Claptonem, wpadł w zachwyt nad Jackiem Bruce'em z Cream. To właśnie Bruce sprawił, że Butler zapragnął grać na basie, choć sam uważa się za przeciętnego muzyka. Cóż, przeciętność w jego wydaniu zmieniła oblicze ciężkiego rocka na zawsze, a wszystko zaczęło się od dwóch strun na gitarze rytmicznej, którą kupił mu brat za 50 pensów.
2: Paul McCartney, legendarny muzyk, który stworzył niezliczone hity, przyznał się do swojej największej muzycznej wpadki. Beep Bop z debiutanckiego albumu Wings Wild Life to według niego najgorsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał. Z prostym bluesowym podkładem i dziecinnym tekstem utwór stał się celem bezlitosnych kpin. Cóż, nawet geniuszom zdarzają się chwile, kiedy ich twórczość przypomina bardziej Beep Bop niż arcydzieło.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 14 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Piastowie doszło do niepokojącego incydentu w jednym ze żłobków. Dwuletni Dawid opuścił placówkę bez wiedzy personelu i został odnaleziony przez przypadkową osobę w okolicy targowiska. Matka chłopca twierdzi, że o zdarzeniu dowiedziała się od innych rodziców, a nie od pracowników żłobka. Władze Piastowa zapowiadają kontrolę i wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: Siedziba Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej w Warszawie ponownie otwiera swoje główne wejście. Po ponad 2 latach znikają metalowe zapory i wzmożona ochrona. To symboliczne zakończenie etapu zmian, które rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Od 15 czerwca pracownicy i goście będą mogli korzystać z nowoczesnego wejścia.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu? Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski.
2: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Mistrzostwa Świata 2026 nabierają tempa, a dziś czeka nas pierwszy wielki hit turnieju. Brazylia zmierzy się z Marokiem, co zapowiada emocjonujące starcie, ponieważ obie drużyny są blisko siebie w rankingu FIFA. W nocy z soboty na niedzielę zobaczymy także mecze Haiti ze Szkocją oraz Australii z Turcją. Transmisje na żywo dostępne będą na antenach TVP i online. Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę w 2025 roku, grając dla Paris Saint-Germain. Wcześniej triumfował z reprezentacją Francji na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Jego kariera obejmuje występy w Rennes, Borussii Dortmund i FC Barcelonie, gdzie zdobył wiele trofeów, mimo licznych kontuzji. Dembele jest znany z doskonałego driblingu i umiejętności gry obiema nogami. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek. Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji i napięcia. W 948 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, komisarz Ferit kontynuuje swoją niebezpieczną grę pozorów, manipulując Derią. Zasłonięta miłością kobieta popełnia błąd, który daje Feritowi szansę na uwolnienie się. Tymczasem Ayse, wykorzystując chwilę nieuwagi swojego strażnika, podejmuje próbę ucieczki. Jednak kontuzjowana noga zmusza ją do pozostania w budynku. W dramatycznym finale Ferit ratuje Ayse z rąk Utku, a para szczęśliwie pada sobie w obie. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne również na TVP VOD.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 948 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym epizodzie Aynur, próbująca rozpocząć nowe życie, staje w obliczu kolejnych zawodowych porażek. Nieświadoma, że to Sinan, jej były pracodawca, stoi za jej niepowodzeniami. Kobieta czuje, że świat się przeciwko niej sprzysiągł. Sinan, z premedytacją utrudniając jej życie, dąży do tego, by zmusić ją do powrotu. Serial Dziedzictwo opowiada o losach dwóch sióstr, Zeher i Kevser, oraz ich walce o rodzinę. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
0: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
0: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w trzech sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy? Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
1: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu. Na płycie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kiss, zespół, który kiedyś walczył o przetrwanie, teraz wraca na scenę w formie awatarów. Pożegnalny koncert w Madison Square Garden w 2023 roku okazał się nie być końcem, a początkiem nowej ery. Paul Stanley i Gene Simmons obiecują klasyki, niespodzianki i nowe utwory. Choć na debiut w Las Vegas przyjdzie poczekać do 2028 roku. Cóż, technologia nie zna granic, a Kiss udowadnia, że nawet wirtualnie można dać czadu.
2: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda, ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od 15 czerwca główne wejście do budynku B Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej zostanie ponownie otwarte. Znikną metalowe barierki i dodatkowe zabezpieczenia, które pojawiły się po wydarzeniach z grudnia 2023 roku. To symboliczny koniec okresu napięć wokół TVP, który trwał ponad 2,5 roku. Zmiany te następują na rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowice z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj w Nakle nad Notecią zaginął 11-letni chłopiec, który po lekcjach nie wrócił do domu. Policja szybko rozpoczęła poszukiwania i już po pół godzinie odnaleziono go całego i zdrowego w okolicach lasu. Chłopiec został bezpiecznie przekazany rodzinie. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 14 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niebezpiecznymi wadami w sprzęcie sportowym dla dzieci. Kontrola 75 modeli rowerków i hulajnóg wykazała poważne zagrożenia, takie jak ostre krawędzie i niestabilne elementy. Te wady mogą prowadzić do groźnych wypadków. Na szczęście kaski ochronne przeszły testy wzorowo, co potwierdza ich skuteczność. UOKiK przypomina, że noszenie kasku jest obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia. Rodzice powinni dokładnie sprawdzać sprzęt przed zakupem, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pociechom. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpiecznymi herbatnikami marki Apetilki. W kilku partiach tych popularnych ciastek wykryto szkodliwy akryloamid. Substancja ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Producent, firma Eurobrand, już rozpoczął wycofywanie feralnych partii z rynku. Konsumenci proszeni są o sprawdzenie, czy nie mają ich w domu i unikanie spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją.
2: Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wyjaśnił w Sejmie, kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS. Państwo przejmuje ten obowiązek dla trzech głównych grup: osób sprawujących opiekę, bezrobotnych oraz pracujących w interesie publicznym. Wśród beneficjentów są m.in. nianie, duchowni i osoby na urlopach wychowawczych. Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy i studenci, nie płaci składek zdrowotnych, które pokrywa państwo. Aż 15% budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę wsparcia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku. Urlop na godziny zyskuje poparcie wśród polskich pracowników. Aż około 67,5% respondentów chce elastycznego wykorzystania urlopu w krótszych odcinkach czasu. Petycja w tej sprawie trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to ministerstwo nie planuje zmian w przepisach, argumentując, że urlop służy regeneracji. Obecne przepisy nie pozwalają na elastyczne wykorzystanie urlopu, co zmusza pracowników do brania całego dnia wolnego na krótkie sprawy. Pomysł cieszy się jednak dużym poparciem społecznym. Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo dotyczące współpracy fabryki broni Łucznik z amerykańskim dystrybutorem. Dochodzenie nie wykazało znamion czynu zabronionego, co oznacza oczyszczenie z zarzutów obecnego prezesa Seweryna Figurskiego i innych członków zarządu. Decyzje zarządu, choć ryzykowne, przyczyniły się do rozwoju spółki i utrzymania strategicznego kontrahenta w Stanach Zjednoczonych. Fabryka broni kontynuuje strategię rozwoju, w tym eksport karabinka MSWS Grot Pistol na rynek amerykański. To umocniło jej pozycję na rynkach międzynarodowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie lotniskowce klasy Nimitz przechodzą skomplikowany proces wymiany paliwa i modernizacji po 23 latach służby. To tak zwany RCOH, czyli tankowanie reaktorów jądrowych połączone z generalnym remontem. Proces ten jest niezwykle kosztowny i czasochłonny, trwający nawet 8 lat i kosztujący ponad 2 miliardy dolarów. Po zakończeniu RCOH lotniskowce mogą służyć jeszcze przez kolejne 27 lat. Nowa generacja lotniskowców klasy Gerald Air Ford nie będzie wymagała wymiany paliwa przez cały okres służby, czyli 50 lat. Dzięki nowoczesnym reaktorom te jednostki są bardziej efektywne energetycznie i gotowe na przyszłe technologie. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji i napięcia. W 948 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, komisarz Ferit kontynuuje swoją niebezpieczną grę pozorów, manipulując Derią. Zasłonięta miłością kobieta popełnia błąd, który daje Feritowi szansę na uwolnienie się. Tymczasem Ayse, wykorzystując chwilę nieuwagi swojego strażnika, podejmuje próbę ucieczki. Jednak kontuzjowana noga zmusza ją do pozostania w budynku. W dramatycznym finale Ferit ratuje Ayse z rąk Utku, a para szczęśliwie pada sobie w obie. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne również na TVP VOD.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 948 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym epizodzie Aynur, próbująca rozpocząć nowe życie, staje w obliczu kolejnych zawodowych porażek. Nieświadoma, że to Sinan, jej były pracodawca, stoi za jej niepowodzeniami. Kobieta czuje, że świat się przeciwko niej sprzysiągł. Sinan, z premedytacją utrudniając jej życie, dąży do tego, by zmusić ją do powrotu. Serial Dziedzictwo opowiada o losach dwóch sióstr, Zeher i Kevser, oraz ich walce o rodzinę. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj z dzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diega, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych

0: zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Poznaniu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: happy. Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Piotr Heszen, dyrektor biura poselskiego Grzegorza Brauna z Konfederacji, uczestniczył w obchodach Dnia Rosji w ambasadzie w Warszawie. Wizyta była uzgodniona z posłem Braunem i miała na celu normalizację stosunków z Rosją. Heszen wyraził nadzieję na poprawę relacji polsko-rosyjskich, krytykując jednocześnie polską politykę zagraniczną za zbytni zwrot ku Zachodowi. Konfederacja Korony Polskiej deklaruje bezstronność wobec wojny na Ukrainie. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
2: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
1: Słuchacie Radia Super Express. Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
2: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manikur na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manikur i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kwadrat x trana 19. Odpowiedź to 5.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Elitarni policjanci z Katowic,
1: znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
2: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym beztrosko pluska się w basenie. A internauci nie mogą uwierzyć, że ma 53 lata. Wygląda na co najmniej połowę młodszą, a jej energia zawstydziłaby niejedną młodszą osobę. Czy to zasługa nowego związku? Cóż, Paulina zdaje się cieszyć życiem i nie zamierza zwalniać tempa. Cezary Pazura, niegdyś chłopak z zawadiackim uśmiechem, dziś dojrzały mężczyzna z siwizną, kończy 64 lata. Jego kariera to prawdziwy roller coaster. Od debiutu w Czarnych Stopach po rolę Edwarda Wiadernego w Królu, która otworzyła mu drzwi do sławy. Nie tylko aktorstwo, ale i muzyka, reżyseria oraz walka o dobre imię. Pazura nigdy nie bał się wyzwań. A jego życie prywatne? 3 śluby, 4 dzieci i planetoida, nazwana jego nazwiskiem. Cóż, nie każdy może się tym pochwalić. Warszawa dziś tętni tęczowymi barwami, bo oto 25. Parada Równości przechodzi przez miasto. To idealny moment, by przypomnieć sobie, które z naszych gwiazd z dumą mówią o swojej przynależności do społeczności LGBTQ+. Andrzej Piaseczny, Katarzyna Silman czy Michał Szpak to tylko niektóre z nazwisk, które odważnie dzielą się swoją historią. A może to właśnie oni pokazują, że miłość nie zna granic, a różnorodność jest naszą siłą? Kasia Kowalska, niegdyś zbuntowana dziewczyna w flanelowej koszuli, dziś świętuje swoje 53. urodziny jako ikona rockowej elegancji. Od pracy w sklepie mięsnym po triumf na festiwalu w Sopocie, jej kariera to prawdziwy roller coaster. Z Eurowizji na wielki ekran, a potem do MTV. Jej osiągnięcia to niekończąca się lista sukcesów. A mimo burzliwych związków i walki z boreliozą, Kasia zawsze podkreśla, że najważniejszą rolą w jej życiu jest bycie mamą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
2: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, dark wave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
2: Olivia Rodrigo, gwiazda popu z rokowym pazurem, właśnie wydała nowy album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Co ciekawe, jej mama, wielka fanka metalu, wolała obejrzeć koncert Korna niż występ własnej córki na Lollapaluzie. A tata Oliwii rozpłakał się ze szczęścia, gdy spotkał Roberta Smitha z The Cure, z którym Olivia nagrała duet. Cóż, rodzinna miłość do muzyki ma różne oblicza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: Siedziba Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej w Warszawie ponownie otwiera swoje główne wejście. Po ponad 2 latach znikają metalowe zapory i wzmożona ochrona. To symboliczne zakończenie etapu zmian, które rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Od 15 czerwca pracownicy i goście będą mogli korzystać z nowoczesnego wejścia.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, Pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić także 14 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, wciąż wspomina dramatyczny mecz na wodzie z 1974 roku, kiedy to Gerd Müller zdobył bramkę, która pozbawiła Polskę szansy na finał Mistrzostw Świata. Tomaszewski przyznaje, że ma do siebie pretensje za ten błąd, który mógł kosztować Polskę wielki sukces. Mimo to podkreśla, że drużyna z 1974 roku była fenomenem, a kluczem do jej sukcesu był trener Kazimierz Górski. Stany Zjednoczone prowadzą 1-0 z Paragwajem w pierwszej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Jedyną bramkę w meczu zdobył Damian Bobadilla. Amerykanie dominują na boisku, mając aż 70% posiadania piłki. Spotkanie odbywa się na SoFi Stadium w Los Angeles. Mistrzostwa Świata 2026 nabierają tempa, a dziś czeka nas pierwszy wielki hit turnieju. Brazylia zmierzy się z Marokiem, co zapowiada emocjonujące starcie, ponieważ obie drużyny są blisko siebie w rankingu FIFA. W nocy z soboty na niedzielę zobaczymy także mecze Haiti ze Szkocją oraz Australii z Turcją. Transmisje na żywo dostępne będą na antenach TVP i online.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego, na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał Mundialu w Katarze.
2: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 2026 roku w piłce nożnej, które potrwają do 19 lipca. Turniej odbywa się na 16 stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie, a udział bierze 48 drużyn. Mecz otwarcia rozegrano na Estadio Azteca w Meksyku, a finał odbędzie się na MetLife Stadium w Nowym Jorku, New Jersey. W sumie zaplanowano 104 mecze, z czego najwięcej, bo aż 78, odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji i napięcia. W 948 odcinku, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, komisarz Ferit kontynuuje swoją niebezpieczną grę pozorów, manipulując Derią. Zasłonięta miłością kobieta popełnia błąd, który daje Feritowi szansę na uwolnienie się. Tymczasem Ayse, wykorzystując chwilę nieuwagi swojego strażnika, podejmuje próbę ucieczki. Jednak kontuzjowana noga zmusza ją do pozostania w budynku. W dramatycznym finale Ferit ratuje Ayse z rąk Utku, a para szczęśliwie pada sobie w obie. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne również na TVP VOD.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 948 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym epizodzie Aynur, próbująca rozpocząć nowe życie, staje w obliczu kolejnych zawodowych porażek. Nieświadoma, że to Sinan, jej były pracodawca, stoi za jej niepowodzeniami. Kobieta czuje, że świat się przeciwko niej sprzysiągł. Sinan, z premedytacją utrudniając jej życie, dąży do tego, by zmusić ją do powrotu. Serial Dziedzictwo opowiada o losach dwóch sióstr, Zeher i Kevser, oraz ich walce o rodzinę. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj z dzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego. W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
0: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Właściciele psów często popełniają błędy w komunikacji ze swoimi pupilami, co prowadzi do dezorientacji zwierząt. Kluczem do skutecznej współpracy jest używanie krótkich, jasnych komend. Kynolożka Aleksandra Bassett wskazuje, że 8 konkretnych haseł, takich jak idziemy czy smycz, może znacznie poprawić posłuszeństwo psa. Ważne jest, by wszyscy domownicy stosowali te same słowa, unikając zamienników, które wprowadzają chaos. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu. Na płycie.
2: Kto by pomyślał, że ciężka i nieporęczna gitara Gibson Les Paul, uznawana za niewypał, stanie się ikoną rocka. Wszystko dzięki Ericowi Claptonowi, który w 1965 roku za grosze kupił używany egzemplarz i stworzył brzmienie, które zdefiniowało nowoczesny rok. Po sukcesie płyty Blues Breakers with Eric Clapton muzycy masowo rzucili się na poszukiwania zapomnianych modeli, a Gibson zrozumiał swój błąd i wznowił produkcję w 1968 roku. A co z gitarą Claptona? Zniknęła w tajemniczych okolicznościach, a jej wartość dziś mogłaby przyprawić o zawrót głowy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kiss, zespół, który kiedyś walczył o przetrwanie, teraz wraca na scenę w formie awatarów. Pożegnalny koncert w Madison Square Garden w 2023 roku okazał się nie być końcem, a początkiem nowej ery. Paul Stanley i Gene Simmons obiecują klasyki, niespodzianki i nowe utwory. Choć na debiut w Las Vegas przyjdzie poczekać do 2028 roku. Cóż, technologia nie zna granic, a Kiss udowadnia, że nawet wirtualnie można dać czadu. Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
1: Paul McCartney, legendarny muzyk, który stworzył niezliczone hity, przyznał się do swojej największej muzycznej wpadki. Beep Bop z debiutanckiego albumu Wings Wildlife to według niego najgorsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał. Z prostym bluesowym podkładem i dziecinnym tekstem utwór stał się celem bezlitosnych kpin. Cóż, nawet geniuszom zdarzają się chwile, kiedy ich twórczość przypomina bardziej Beep Bop niż arcydzieło.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od 15 czerwca główne wejście do budynku B Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej zostanie ponownie otwarte. Znikną metalowe barierki i dodatkowe zabezpieczenia, które pojawiły się po wydarzeniach z grudnia 2023 roku. To symboliczny koniec okresu napięć wokół TVP, który trwał ponad 2,5 roku. Zmiany te następują na rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowice z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: Wczoraj w Nakle nad Notecią zaginął 11-letni chłopiec, który po lekcjach nie wrócił do domu. Policja szybko rozpoczęła poszukiwania i już po pół godzinie odnaleziono go całego i zdrowego w okolicach lasu. Chłopiec został bezpiecznie przekazany rodzinie. W Białymstoku na ulicy Jana Pawła doszło do groźnego zdarzenia. Toyota wjechała w przystanek przy kościele świętej Jadwigi. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym karetka pogotowia, straż pożarna i policja. Na razie brak informacji o stanie kierowcy. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
1: Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność. Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W Polsce liczba rent wypadkowych spadła o 1/3 w ciągu ostatnich 10 lat. Z danych ZUS wynika, że w 2016 roku świadczenia te pobierało 185 tysięcy osób, a w 2025 roku już tylko 123 tysiące 300 osób. Największy spadek dotyczy rent przyznawanych z powodu niezdolności do pracy po wypadkach i chorobach zawodowych. Eksperci wskazują, że za tym pozytywnym trendem stoi mniejsza liczba wypadków przy pracy oraz lepsza kultura bezpieczeństwa w firmach. Warto dodać, że większość obecnych świadczeniobiorców to osoby starsze, głównie mężczyźni. Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości.
0: Dziś w centrum uwagi znalazła się gorąca dyskusja między Rafałem Ziemkiewiczem a Hubertem Biskupskim na temat dziedzictwa Józefa Piłsudskiego. Ziemkiewicz twierdzi, że mit Piłsudskiego destrukcyjnie wpływa na współczesną politykę w Polsce. Według niego liderzy głównych partii stali się zakładnikami tego mitu. Ziemkiewicz w swojej książce Złowrogi cień marszałka podkreśla, że Piłsudski promował ideę najwyższej dyktatury moralnej, co jego zdaniem szkodzi naszej polityce. Dyskusja dotyczyła także wpływu Piłsudskiego na obecne konflikty polityczne w kraju. Wody Polskie naliczają opłaty za wodę i ścieki na podstawie teoretycznych wzorów, a nie rzeczywistego zużycia. To prowadzi do wysokich kosztów dla dostawców wody, którzy muszą płacić ogromne kary za brak pozwolenia wodnoprawnego. Problemem jest także opieszałość w wydawaniu tych pozwoleń, co skutkuje dodatkowymi karami. Przykładem jest Piaseczno, gdzie wodociągi walczą w sądzie o zwrot milionowych opłat. Wody Polskie twierdzą, że działają zgodnie z prawem, ale kontrowersje wokół ich metod naliczania opłat nie ustają. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Historyczny moment dla Ukrainy i Mołdawii. W Luksemburgu ruszają oficjalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To kluczowy krok na drodze do członkostwa obu krajów we wspólnocie. Otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny, nazwany Fundamenty, obejmujący reformy praworządności i walkę z korupcją. Rozmowy były możliwe dzięki wycofaniu weta przez Węgry, co odblokowało dalsze uzgodnienia. Proces ten może potrwać wiele lat, ale jest niezbędny do pełnego członkostwa w Unii. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Ja się staram.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo to turecki serial dla widzów w Wir

0: POD.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 948 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 16:05 na TVP1. W tym epizodzie Ainur, próbująca rozpocząć nowe życie, staje w obliczu kolejnych zawodowych porażek. Nieświadoma, że to Sinan, jej były pracodawca, stoi za jej niepowodzeniami. Kobieta czuje, że świat się przeciwko niej sprzysiągł. Sinan, z premedytacją utrudniając jej życie, dąży do tego, by zmusić ją do powrotu. Serial Dziedzictwo opowiada o losach dwóch sióstr, Zeher i Kevser, oraz ich walce o rodzinę. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również na platformie TVP VOD. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku na wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x trana 19. Odpowiedź to 5.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bez warunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Abba pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą Abba stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym beztrosko pluska się w basenie. A internauci nie mogą uwierzyć, że ma 53 lata. Wygląda na co najmniej połowę młodszą, a jej energia zawstydziłaby niejedną młodszą osobę. Czy to zasługa nowego związku? Cóż, Paulina zdaje się cieszyć życiem i nie zamierza zwalniać tempa. Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, dark wave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30. miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie? Olivia Rodrigo, gwiazda popu z rockowym pazurem, właśnie wydała nowy album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Co ciekawe, jej mama, wielka fanka metalu, wolała obejrzeć koncert Korna niż występ własnej córki na Lollapaloozie. A tata Oliwii rozpłakał się ze szczęścia, gdy spotkał Roberta Smitha z The Cure, z którym Olivia nagrała duet. Cóż, rodzinna miłość do muzyki ma różne oblicza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił-trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, Pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
2: Grzegorz Braun, europoseł znany z kontrowersji, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, które zaskoczyło opinię publiczną. Mimo zarobków z Parlamentu Europejskiego przekraczających 132 tysiące euro, Braun zadeklarował jedynie 2286 zł oszczędności i 94 eurocenty. Nie posiada nieruchomości ani wartościowych ruchomości, co budzi pytania o jego rzeczywisty stan finansowy. W oświadczeniu nie znalazły się informacje o papierach wartościowych ani działalności gospodarczej. Braun nie ma również zobowiązań finansowych przekraczających 10 tysięcy złotych. Pozostaje aktywnym uczestnikiem życia publicznego, angażując się w kwestie związane z polityką Unii Europejskiej. SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wyjaśnił w Sejmie, kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS. Państwo przejmuje ten obowiązek dla trzech głównych grup: osób sprawujących opiekę, bezrobotnych oraz pracujących w interesie publicznym. Wśród beneficjentów są m.in. nianie, duchowni i osoby na urlopach wychowawczych. Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy i studenci, nie płaci składek zdrowotnych, które pokrywa państwo. Aż 15% budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę wsparcia. Rząd prognozuje, że w 2027 roku emerytury i renty wzrosną o około 3,5%. Oznacza to wyższe trzynastki i czternastki, ale nie wszyscy seniorzy skorzystają z dodatkowych pieniędzy. Czternasta emerytura będzie uzależniona od progu dochodowego, który wyniesie około 4970 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami nie otrzymają czternastki. Trzynasta emerytura pozostanie powszechna i wyniesie około 1617 zł na rękę. Koszt waloryzacji i dodatkowych świadczeń dla budżetu to około 33 miliardy złotych. Od końca sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu. To efekt nowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie konfliktu z gminami, które mogą być niechętne tym zmianom. W razie odmowy transkrypcji obywatele będą mogli skorzystać z jasnych procedur odwoławczych lub udać się do innego urzędu. Premier podkreśla, że celem rządu jest unikanie niepotrzebnych konfliktów i zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom. Tymczasem ustawa o związkach partnerskich czeka na podpis prezydenta.
2: Brytyjski rząd planuje wprowadzić nowe przepisy, mające na celu ochronę dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie. Wzbudza to jednak obawy o masowe skanowanie prywatnych wiadomości. Firmy technologiczne, takie jak Apple i Google, mogą być zmuszone do wdrożenia systemów wykrywających określone treści. Menedżerom tych firm grozi nawet 5 lat więzienia za brak współpracy. Krytycy obawiają się, że nowe rozwiązania mogą naruszać prywatność milionów użytkowników. Decyzje Londynu są bacznie obserwowane na całym świecie, co może wpłynąć na globalne aktualną debatę o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Amerykańskie lotniskowce klasy Nimitz przechodzą skomplikowany proces wymiany paliwa i modernizacji po 23 latach służby. To tak zwany RCOH, czyli tankowanie reaktorów jądrowych, połączone z generalnym remontem. Proces ten jest niezwykle kosztowny i czasochłonny, trwający nawet 8 lat i kosztujący ponad 2 miliardy dolarów. Po zakończeniu RCOH lotniskowce mogą służyć jeszcze przez kolejne 27 lat. Nowa generacja lotniskowców klasy Gerald R. Ford nie będzie wymagała wymiany paliwa przez cały okres służby, czyli 5 lotniskowców klasy Gerald

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania – zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Serial La Promesa, Pałac

0: tajemnic wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hunter, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Sihan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hunter niespodziewanie spotyka Jonce i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hunter, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan. Barwy szczęścia powracają na ekrany we wrześniu, a emocji z pewnością nie zabraknie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 13 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Deszcz pojawi się tylko na chwilę. Po nim znów wyjdzie słońce.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
3: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego. W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
3: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Viamoda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Właściciele psów często popełniają błędy w komunikacji ze swoimi pupilami, co prowadzi do dezorientacji zwierząt. Kluczem do skutecznej współpracy jest używanie krótkich, jasnych komend. Kynolożka Aleksandra Bassett wskazuje, że 8 konkretnych haseł, takich jak idziemy czy smycz, może znacznie poprawić posłuszeństwo psa. Ważne jest, by wszyscy domownicy stosowali te same słowa, unikając zamienników, które wprowadzają chaos. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 14-latka z powiatu opatowskiego, który w internecie publikował groźby na tle wyznaniowym. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu, które wpłynęło 4 czerwca. Sprzęt elektroniczny chłopca został zabezpieczony, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w trzech sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
1: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu. Na płycie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Geezer Butler, basista Black Sabbath, odkrył swoje powołanie w małym klubie w Birmingham, gdzie zamiast zachwycać się Claptonem, padł w zachwyt nad Jackiem Bruce'em z Cream. To właśnie Bruce sprawił, że Butler zapragnął grać na basie, choć sam uważa się za przeciętnego muzyka. Cóż, przeciętność w jego wydaniu zmieniła oblicze ciężkiego rocka na zawsze, a wszystko zaczęło się od 2 strun na gitarze rytmicznej, którą kupił mu brat za 50 pensów.
1: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
0: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmij przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej. Cristiano Ronaldo, legenda futbolu, przygotowuje się do swojego 6. mundialu, wciąż marząc o zdobyciu złota. Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na 5 turniejach, ale nigdy nie trafił w fazie pucharowej. Selekcjoner Portugalii podziwia jego determinację i głód zwycięstwa. Czy Ronaldo poprowadzi Portugalię do historycznego triumfu?
2: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
1: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 2026 roku w piłce nożnej, które potrwają do 19 lipca. Turniej odbywa się na 16 stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie, a udział bierze 48 drużyn. Mecz otwarcia rozegrano na Estadio Azteca w Meksyku, a finał odbędzie się na MetLife Stadium w Nowym Jorku, New Jersey. W sumie zaplanowano 104 mecze, z czego najwięcej, bo aż 78, odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.
1: Ousmane Dembele, francuski piłkarz, zdobył złotą piłkę w 2025 roku, grając dla Paris Saint-Germain. Wcześniej triumfował z reprezentacją Francji na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Jego kariera obejmuje występy w Rennes, Borussii Dortmund i FC Barcelonie, gdzie zdobył wiele trofeów, mimo licznych kontuzji. Dembele jest znany z doskonałego driblingu i umiejętności gry obiema nogami. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu. Robert Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną rozważa transfer do Chicago Fire. Polski napastnik udał się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z władzami klubu. Choć decyzja jeszcze nie zapadła, Amerykanie są poważnie zainteresowani jego pozyskaniem. Wizyta w Chicago ma pomóc Lewandowskiemu w podjęciu ostatecznej decyzji.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. To nie dzień pełen deszczu, tylko lekki przerywnik w letnim klimacie.
3: Radio Super Express.

0: bułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Deria składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cichan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania: zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców u Suli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hanser, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Cichan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hanser niespodziewanie spotyka Jące i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hanser, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan. Barwy szczęścia powracają na ekrany we wrześniu, a emocji z pewnością nie zabraknie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Deszcz pojawi się tylko na chwilę, po nim znów wyjdzie słońce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przysyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x trana 19. Odpowiedź to 5.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym beztrosko pluska się w basenie. A internauci nie mogą uwierzyć, że ma 53 lata. Wygląda na co najmniej połowę młodszą, a jej energia zawstydziłaby niejedną młodszą osobę. Czy to zasługa nowego związku? Cóż, Paulina zdaje się cieszyć życiem i nie zamierza zwalniać tempa. Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie? Olivia Rodrigo, gwiazda popu z rockowym pazurem, właśnie wydała nowy album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Co ciekawe, jej mama, wielka fanka metalu, wolała obejrzeć koncert Korna niż występ własnej córki na Lollapaloozie. A tata Olivii rozpłakał się ze szczęścia, gdy spotkał Roberta Smitha z The Cure, z którym Olivia nagrała duet. Cóż, rodzinna miłość do muzyki ma różne oblicza.
1: Kiss, zespół, który kiedyś walczył o przetrwanie, teraz wraca na scenę w formie awatarów. Pożegnalny koncert w Madison Square Garden w 2023 roku okazał się nie być końcem, a początkiem nowej ery. Paul Stanley i Gene Simmons obiecują klasyki, niespodzianki i nowe utwory. Choć na debiut w Las Vegas przyjdzie poczekać do 2028 roku. Cóż, technologia nie zna granic, a Kiss udowadnia, że nawet wirtualnie można dać czadu.
2: Paul McCartney, legendarny muzyk, który stworzył niezliczone hity, przyznał się do swojej największej muzycznej wpadki. Beep Bop z debiutanckiego albumu Wings Wild Life to według niego najgorsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał. Z prostym bluesowym podkładem i dziecinnym tekstem utwór stał się celem bezlitosnych kpin. Cóż, nawet geniuszom zdarzają się chwile, kiedy ich twórczość przypomina bardziej Beep Bop niż arcydzieło.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Choć to czerwiec, przelotne opady mogą zaskoczyć nawet w pogodny dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: Siedziba Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej w Warszawie ponownie otwiera swoje główne wejście. Po ponad 2 latach znikają metalowe zapory i wzmożona ochrona. To symboliczne zakończenie etapu zmian, które rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Od 15 czerwca pracownicy i goście będą mogli korzystać z nowoczesnego wejścia.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
2: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed niebezpiecznymi herbatnikami marki Apetilki. W kilku partiach tych popularnych ciastek wykryto szkodliwy akryloamid. Substancja ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Producent, firma Eurobrand, już rozpoczął wycofywanie feralnych partii z rynku. Konsumenci proszeni są o sprawdzenie, czy nie mają ich w domu i unikanie spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Urlop na godziny zyskuje poparcie wśród polskich pracowników. Aż około 67,5% respondentów chce elastycznego wykorzystania urlopu w krótszych odcinkach czasu. Petycja w tej sprawie trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to ministerstwo nie planuje zmian w przepisach, argumentując, że urlop służy regeneracji. Obecne przepisy nie pozwalają na elastyczne wykorzystanie urlopu, co zmusza pracowników do brania całego dnia wolnego na krótkie sprawy. Pomysł cieszy się jednak dużym poparciem społecznym. Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki. Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości.
1: Wody Polskie naliczają opłaty za wodę i ścieki na podstawie teoretycznych wzorów, a nie rzeczywistego zużycia. To prowadzi do wysokich kosztów dla dostawców wody, którzy muszą płacić ogromne kary za brak pozwolenia wodnoprawnego. Problemem jest także opieszałość w wydawaniu tych pozwoleń, co skutkuje dodatkowymi karami. Przykładem jest Piaseczno, gdzie wodociągi walczą w sądzie o zwrot milionowych opłat. Wody Polskie twierdzą, że działają zgodnie z prawem, ale kontrowersje wokół ich metod naliczania opłat nie ustają. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo dotyczące współpracy fabryki broni Łucznik z amerykańskim dystrybutorem. Dochodzenie nie wykazało znamion czynu zabronionego, co oznacza oczyszczenie z zarzutów obecnego prezesa Seweryna Figurskiego i innych członków zarządu. Decyzje zarządu, choć ryzykowne, przyczyniły się do rozwoju spółki i utrzymania strategicznego kontrahenta w Stanach Zjednoczonych. Fabryka broni kontynuuje strategię rozwoju, w tym eksport karabinka MSWS Grot Pistol na rynek amerykański. To umocniło jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Deszcz pojawi się tylko na chwilę. Po nim znów wyjdzie słońce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Tihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Tihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hanser, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Tihan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hanser niespodziewanie spotyka Jące i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hanser, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan. Barwy szczęścia powracają na ekrany we wrześniu, a emocji z pewnością nie zabraknie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzień z niższą temperaturą może być równie piękny jak upalny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
3: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego. W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
3: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Właściciele psów często popełniają błędy w komunikacji ze swoimi pupilami, co prowadzi do dezorientacji zwierząt. Kluczem do skutecznej współpracy jest używanie krótkich, jasnych komend. Kynolożka Aleksandra Bassett wskazuje, że 8 konkretnych haseł, takich jak idziemy czy smycz, może znacznie poprawić posłuszeństwo psa. Ważne jest, by wszyscy domownicy stosowali te same słowa, unikając zamienników, które wprowadzają chaos. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 14-latka z powiatu opatowskiego, który w internecie publikował groźby na tle wyznaniowym. Interwencja miała miejsce po zgłoszeniu, które wpłynęło 4 czerwca. Sprzęt elektroniczny chłopca został zabezpieczony, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres. W Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo.
1: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, darkwave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
2: Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od 15 czerwca główne wejście do budynku B Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej zostanie ponownie otwarte. Znikną metalowe barierki i dodatkowe zabezpieczenia, które pojawiły się po wydarzeniach z grudnia 2023 roku. To symboliczny koniec okresu napięć wokół TVP, który trwał ponad 2,5 roku. Zmiany te następują na rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowice z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: W Białymstoku na ulicy Jana Pawła doszło do groźnego zdarzenia. Toyota wjechała w przystanek przy kościele świętej Jadwigi. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym karetka pogotowia, straż pożarna i policja. Na razie brak informacji o stanie kierowcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura aż prosi się o letnią sukienkę lub przewiewne szorty.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. czas.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Delikatne opady wprowadzą chwilowy spokój w miejskim zgiełku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Tihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Tihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarza.

0: pierwsza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hunter, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Sichan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hunter niespodziewanie spotyka Jące i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hance, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan. Barwy Szczęścia powracają na ekrany we wrześniu, a emocji z pewnością nie zabraknie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Nie potrzeba dziś wachlarza ani lodów. Chłód sam zadba o komfort.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
2: Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, nie cieszy się dużym poparciem wśród Polaków. Z najnowszego sondażu wynika, że aż ponad 64% ankietowanych uważa go za złego kandydata na szefa rządu. Jarosław Kaczyński wskazał Czarnka jako osobę, która ma zmobilizować elektorat i przywrócić dobre rządy. Mimo to, tylko ponad 18% respondentów popiera tę decyzję.
0: Małgorzata Kidawa-Błońska, obecna marszałek Senatu, ma wyjątkowe rodzinne korzenie. Jest prawnuczką Stanisława Wojciechowskiego, drugiego prezydenta II Rzeczypospolitej oraz Władysława Grabskiego, premiera odpowiedzialnego za reformę walutową w 1924 roku. Te historyczne postacie odegrały kluczowe role w kształtowaniu odrodzonej Polski. Kidawa-Błońska łączy współczesną politykę z bogatym dziedzictwem przeszłości.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież, po zakończeniu wizyty w Hiszpanii, miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. 3 mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
2: Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x praracz, x prana 19. Odpowiedź to 5. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyrusza do USA, by uczestniczyć w gali UFC Freedom 250 przed Białym Domem, upamiętniającej 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. W ramach prezentu urodzinowego dla Donalda Trumpa Nawrocki zabiera tablicę z białego marmuru z nazwiskami Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki. Podczas wizyty planowane są rozmowy o polsko-amerykańskich relacjach, w tym o bezpieczeństwie i obecności wojsk USA w Polsce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Abba pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą Abba stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym beztrosko pluska się w basenie. A internauci nie mogą uwierzyć, że ma 53 lata. Wygląda na co najmniej połowę młodszą, a jej energia zawstydziłaby niejedną młodszą osobę. Czy to zasługa nowego związku? Cóż, Paulina zdaje się cieszyć życiem i nie zamierza zwalniać tempa. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy roller coaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie? Paul McCartney, legendarny muzyk, który stworzył niezliczone hity, przyznał się do swojej największej muzycznej wpadki. Beep Bop z debiutanckiego albumu Wings Wildlife to według niego najgorsza piosenka, jaką kiedykolwiek napisał. Z prostym bluesowym podkładem i dziecinnym tekstem utwór stał się celem bezlitosnych kpin. Cóż, nawet geniuszom zdarzają się chwile, kiedy ich twórczość przypomina bardziej Beep Bop niż arcydzieło.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił-trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.
2: Siedziba Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej w Warszawie ponownie otwiera swoje główne wejście. Po ponad 2 latach znikają metalowe zapory i wzmożona ochrona. To symboliczne zakończenie etapu zmian, które rozpoczęły się w grudniu 2023 roku. Od 15 czerwca pracownicy i goście będą mogli korzystać z nowoczesnego wejścia.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
2: Grzegorz Braun, europoseł znany z kontrowersji, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, które zaskoczyło opinię publiczną. Mimo zarobków z Parlamentu Europejskiego przekraczających 132 tysiące euro, Braun zadeklarował jedynie 2286 złotych oszczędności i 94 eurocenty. Nie posiada nieruchomości ani wartościowych ruchomości, co budzi pytania o jego rzeczywisty stan finansowy. W oświadczeniu nie znalazły się informacje o papierach wartościowych ani działalności gospodarczej. Braun nie ma również zobowiązań finansowych przekraczających 10 tysięcy złotych. Pozostaje aktywnym uczestnikiem życia publicznego, angażując się w kwestie związane z polityką Unii Europejskiej. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
1: Rząd prognozuje, że w 2027 roku emerytury i renty wzrosną o około 3,5%. Oznacza to wyższe trzynastki i czternastki, ale nie wszyscy seniorzy skorzystają z dodatkowych pieniędzy. Czternasta emerytura będzie uzależniona od progu dochodowego, który wyniesie około 4970 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami nie otrzymają czternastki. Trzynasta emerytura pozostanie powszechna i wyniesie około 1617 zł na rękę. Koszt waloryzacji i dodatkowych świadczeń dla budżetu to około 33 miliardy złotych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
1: Od końca sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu. To efekt nowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie konfliktu z gminami, które mogą być niechętne tym zmianom. W razie odmowy transkrypcji obywatele będą mogli skorzystać z jasnych procedur odwoławczych lub udać się do innego urzędu. Premier podkreśla, że celem rządu jest unikanie niepotrzebnych konfliktów i zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom. Tymczasem ustawa o związkach partnerskich czeka na podpis prezydenta.
2: Brytyjski rząd planuje wprowadzić nowe przepisy, mające na celu ochronę dzieci przed niebezpiecznymi treściami w internecie. Wzbudza to jednak obawy o masowe skanowanie prywatnych wiadomości. Firmy technologiczne, takie jak Apple i Google, mogą być zmuszone do wdrożenia systemów wykrywających określone treści. Menedżerom tych firm grozi nawet 5 lat więzienia za brak współpracy. Krytycy obawiają się, że nowe rozwiązania mogą naruszać prywatność milionów użytkowników. Decyzje Londynu są bacznie obserwowane na całym świecie, co może wpłynąć na globalne aktualną debatę o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Historyczny moment dla Ukrainy i Mołdawii. W Luksemburgu ruszają oficjalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To kluczowy krok na drodze do członkostwa obu krajów we wspólnocie. Otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny, nazwany Fundamenty, obejmujący reformy praworządności i walkę z korupcją. Rozmowy były możliwe dzięki wycofaniu weta przez Węgry, co odblokowało dalsze uzgodnienia. Proces ten może potrwać wiele lat, ale jest niezbędny do pełnego członkostwa w Unii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania – zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Serial La Promesa – Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą, rozpoczyna walkę o

0: przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Strzępy to nowy serialowy dramat od Ryana Murphy'ego, który zadebiutuje 6 sierpnia na Disney+. Akcja przenosi nas do Los Angeles lat 80., gdzie uprzywilejowani uczniowie elitarnej szkoły średniej odkrywają mroczne tajemnice dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie zmienia się z przybyciem nowego ucznia Roberta Maloriego. Ich świat pełen luksusu i beztroski zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego strach wśród młodzieży. Serial łączy wizję Murphy'ego i Bretta Eastona Ellisa, tworząc mroczny thriller o niebezpieczeństwach skrywanych pod fasadą amerykańskiego życia. To opowieść o tożsamości, pożądaniu i zazdrości, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. W serialu Na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 14 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzień z niższą temperaturą może być równie piękny jak upalny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Czerwcowe ciepło idealnie pasuje do popołudniowego relaksu w ogrodzie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo.
1: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, darkwave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
2: Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ogromną modernizację węzła kolejowego Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Inwestycja za blisko 3 miliardy złotych ruszy w grudniu i potrwa do końca 2029 roku. Powstaną nowe perony, windy, schody ruchome oraz tunel łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować chaos na kolei. Od 15 czerwca główne wejście do budynku B Telewizji Polskiej przy ulicy Samochodowej zostanie ponownie otwarte. Znikną metalowe barierki i dodatkowe zabezpieczenia, które pojawiły się po wydarzeniach z grudnia 2023 roku. To symboliczny koniec okresu napięć wokół TVP, który trwał ponad 2,5 roku. Zmiany te następują na rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik. W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei we Wrocławiu temperatura będzie wynosić podobnie 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 9 metrów na sekundę. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. czas.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowy deszcz przemyka cicho, orzeźwia bez psucia nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania: zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Bueno, że ciąża Jimeny była zmyślona. Manuel, wstrząśnięty tą informacją, rozpoczyna walkę o unieważnienie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne sekrety swojego narzeczonego, a Cavendish planuje morderstwo Pelaya. Jimena, zdesperowana, szuka informacji o nowej partnerce Manuela i natrafia na szokujące materiały, które mogą zniszczyć Janę. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hanser, próbując odwiedzić Blisalu, zostaje zaczepiony.

0: Kasianie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to również 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Lekkie opady w letnim krajobrazie dodadzą powietrzu świeżości.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
3: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: Koło brzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x raz x równa 19. Odpowiedź to 5.
3: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Via Moda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
3: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy roller coaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy roller coaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie, z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
1: Kiss, zespół, który kiedyś walczył o przetrwanie, teraz wraca na scenę w formie awatarów. Pożegnalny koncert w Madison Square Garden w 2023 roku okazał się nie być końcem, a początkiem nowej ery. Paul Stanley i Gene Simmons obiecują klasyki, niespodzianki i nowe utwory. Choć na debiut w Las Vegas przyjdzie poczekać do 2028 roku. Cóż, technologia nie zna granic, a Kiss udowadnia, że nawet wirtualnie można dać czadu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. Nadchodzący weekend nie przyniesie letniej aury. Prognozy IMGW zapowiadają chmury, przelotne deszcze i lokalne burze. W sobotę temperatury sięgną od 20 do 21 stopni, ale w niedzielę zrobi się chłodniej, nawet od 14 do 17 stopni. Wiatr może osiągać prędkość do 65 km na godzinę, a w górach nawet do 80 km na godzinę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe. Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, Pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf. Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed niebezpiecznymi wadami w sprzęcie sportowym dla dzieci. Kontrola 75 modeli rowerków i hulajnóg wykazała poważne zagrożenia, takie jak ostre krawędzie i niestabilne elementy. Te wady mogą prowadzić do groźnych wypadków. Na szczęście kaski ochronne przeszły testy wzorowo, co potwierdza ich skuteczność. UOKiK przypomina, że noszenie kasku jest obowiązkowe dla dzieci do 16 roku życia. Rodzice powinni dokładnie sprawdzać sprzęt przed zakupem, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pociechom. SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją.
2: Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wyjaśnił w Sejmie, kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS. Państwo przejmuje ten obowiązek dla trzech głównych grup: osób sprawujących opiekę, bezrobotnych oraz pracujących w interesie publicznym. Wśród beneficjentów są m.in. nianie, duchowni i osoby na urlopach wychowawczych. Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy i studenci, nie płaci składek zdrowotnych, które pokrywa państwo. Aż 15% budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę wsparcia. W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku. Urlop na godziny zyskuje poparcie wśród polskich pracowników. Aż około 67,5% respondentów chce elastycznego wykorzystania urlopu w krótszych odcinkach czasu. Petycja w tej sprawie trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to ministerstwo nie planuje zmian w przepisach, argumentując, że urlop służy regeneracji. Obecne przepisy nie pozwalają na elastyczne wykorzystanie urlopu, co zmusza pracowników do brania całego dnia wolnego na krótkie sprawy. Pomysł cieszy się jednak dużym poparciem społecznym. Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki. Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wody Polskie naliczają opłaty za wodę i ścieki na podstawie teoretycznych wzorów, a nie rzeczywistego zużycia. To prowadzi do wysokich kosztów dla dostawców wody, którzy muszą płacić ogromne kary za brak pozwolenia wodnoprawnego. Problemem jest także opieszałość w wydawaniu tych pozwoleń, co skutkuje dodatkowymi karami. Przykładem jest Piaseczno, gdzie wodociągi walczą w sądzie o zwrot milionowych opłat. Wody Polskie twierdzą, że działają zgodnie z prawem, ale kontrowersje wokół ich metod naliczania opłat nie ustają. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.
1: Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Deszcz pojawi się tylko na chwilę. Po nim znów wyjdzie słońce.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem, a Kinga Lipska znów zaskoczy widzów swoją metamorfozą. Magdalena Kumorek, wcielająca się w postać Kingi, pozostaje na planie, ale jej bohaterka pojawi się z zupełnie nową fryzurą. Dredy znikną, a Kinga zaprezentuje się w ciemniejszych i krótszych włosach. Choć jej wygląd się zmieni, Kinga nadal będzie aktywnie działać w Leśnej Górze, dbając o relacje lekarzy z pacjentami. W nowym sezonie nie zabraknie emocji i niespodzianek, a Kinga pozostanie kluczową postacią w serialu. Czy nowa fryzura zostanie z nią na dłużej? Przekonamy się już wkrótce.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania: zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący tydzień. Od 15 do 19 czerwca na ekranach pojawią się odcinki od 411 do 415. W rezydencji La Promesa wybucha skandal po ujawnieniu przez doktora Abla Buhimeny była zmyślona.

0: Przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hancer, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Cichan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hancer niespodziewanie spotyka Jące i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hancer, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Khan Tarakczy i Betigul Ceylan. Barwy szczęścia powracają na ekrany we wrześniu, a emocji z pewnością nie zabraknie. Do obsady dołącza Józefina Siwko, znana z roli w serialu Morfeusz. Jej obecność na planie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Fani mogą spodziewać się wielu niespodzianek, w tym powrotu Sergiusza po 3-letniej przerwie. Mateusz Burdach, który wciela się w tę postać, przeszedł całkowitą metamorfozę. Nowe odcinki obiecują zaskakujące zwroty akcji i świeże wątki. Po wakacyjnej przerwie serial wraca z nową energią i nowymi twarzami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze opady będą raczej delikatne i krótkotrwałe.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Stoczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia stoczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w trzech sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo.
1: Castle Party 2026 w Bolkowie już za miesiąc, a bilety znikają szybciej niż gotyckie cienie o zmroku. To już 32. edycja tego kultowego festiwalu, gdzie muzyka gotycka, darkwave i industrialna spotykają się z majestatycznym zamkiem. Organizatorzy obiecują nie tylko koncerty, ale i warsztaty, pokazy mody oraz tradycyjny pokaz ognia. Kto jeszcze nie ma biletu, niech się spieszy. Lojalni fani już dawno wykupili pierwszą pulę, a reszta znika w mgnieniu oka.
2: Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe, czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ogromną modernizację węzła kolejowego Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Inwestycja za blisko 3 miliardy złotych ruszy w grudniu i potrwa do końca 2029 roku. Powstaną nowe perony, windy, schody ruchome oraz tunel łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować chaos na kolei. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w Lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmii przez rodzinę chłopca.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik. W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Warto mieć parasol pod ręką. Niebo może dziś uronić kilka kropel.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Express.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie zachęcają do śniadań na tarasie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Ja się staram.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türk Seve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 126 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. Hanser, próbując odwiedzić bliską osobę w szpitalu, zostaje zaczepiona przez natarczywego dziennikarza, co prowadzi do ostrej wymiany zdań i interwencji policji. Cihan, nie mogąc znieść zachowania reportera, wdaje się z nim w bójkę, co kończy się zatrzymaniem na posterunku. Tam Hanser niespodziewanie spotyka Jące i postanawia jej pomóc. Serial pełen jest niespodziewanych zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. Produkcja opowiada o Hanser, która jako sierota walczy o przetrwanie, a jej życie pełne jest wyzwań i intryg. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Talia Celebi, Kan Tarakczy i Betigul Ceylan.
1: W 4230 odcinku na wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje jami odurzającymi.

0: zrozpaczona sytuacją. Odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Cisza, świeżość i równowaga. Taki jest chłodny dzień w czerwcu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kwadrat x strana 19. Odpowiedź to 5.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej w Jamoda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 17 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Abba pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą Abba stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia. Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Claudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
1: Cóż za ironia losu? Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowy deszcz przemyka cicho, orzeźwia bez psucia nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Szczecinie policjanci zatrzymali pijanego kierowcę, który jechał całą szerokością jezdni. W jego samochodzie znajdowało się aż 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy, a policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu i przewożeniem zbyt wielu pasażerów. W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do dramatycznego porwania 2 młodych obywateli Ukrainy. Zostali oni zwabieni pod pretekstem pomocy, a następnie uwięzieni w piwnicy lokalu gastronomicznego. 4 mężczyzn, w tym obywatele Kazachstanu, Ukrainy i Tunezji, zostało zatrzymanych i usłyszało poważne zarzuty. Grozi im nawet 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień kusi chwilą odpoczynku na kocu pod drzewem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
1: SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
0: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki. Obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces, przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start. Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo dotyczące współpracy fabryki broni Łucznik z amerykańskim dystrybutorem. Dochodzenie nie wykazało znamion czynu zabronionego, co oznacza oczyszczenie z zarzutów obecnego prezesa Seweryna Figurskiego i innych członków zarządu. Decyzje zarządu, choć ryzykowne, przyczyniły się do rozwoju spółki i utrzymania strategicznego kontrahenta w Stanach Zjednoczonych. Fabryka broni kontynuuje strategię rozwoju, w tym eksport karabinka MSWS Grot Pistol na rynek amerykański. To umocniło jej pozycję na rynkach międzynarodowych. Amerykańskie lotniskowce klasy Nimitz przechodzą skomplikowany proces wymiany paliwa i modernizacji po 23 latach służby. To tak zwany RCOH, czyli tankowanie reaktorów jądrowych, połączone z generalnym remontem. Proces ten jest niezwykle kosztowny i czasochłonny, trwający nawet 8 lat i kosztujący ponad 2 miliardy dolarów. Po zakończeniu RCOH lotniskowce mogą służyć jeszcze przez kolejne 27 lat. Nowa generacja lotniskowców klasy Gerald R. Ford nie będzie wymagała wymiany paliwa przez cały okres służby, czyli czyli 50 lat. Dzięki nowoczesnym reaktorom te jednostki są bardziej efektywne energetycznie i gotowe na przyszłe technologie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Chmury na moment przysłonią słońce. Czerwcowy deszcz nie potrwa długo.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania – zdrowie Mariusza i nową rolę ojca. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Doktor Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 4230 odcinku
2: serwisie TVP

0: Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Nie potrzeba dziś wachlarza ani lodów. Chłód sam zadba o komfort.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkody. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w trzech sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu. Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
1: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście. Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
2: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny, koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy. Ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny. Kiss, zespół, który kiedyś walczył o przetrwanie, teraz wraca na scenę w formie awatarów. Pożegnalny koncert w Madison Square Garden w 2023 roku okazał się nie być końcem, a początkiem nowej ery. Paul Stanley i Gene Simmons obiecują klasyki, niespodzianki i nowe utwory. Choć na debiut w Las Vegas przyjdzie poczekać do 2028 roku. Cóż, technologia nie zna granic, a Kiss udowadnia, że nawet wirtualnie można dać czadu. Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ogromną modernizację węzła kolejowego Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Inwestycja za blisko 3 miliardy złotych ruszy w grudniu i potrwa do końca 2029 roku. Powstaną nowe perony, windy, schody ruchome oraz tunel łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować chaos na kolei. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Maike Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W centrum Szczecina policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowało się aż 8 osób, w tym dwoje pasażerów w bagażniku. Kierowca stracił prawo jazdy. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z jazdą po alkoholu i przewożeniem nadmiernej liczby pasażerów.
1: W Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Dzisiejsze słońce dodaje energii. Czas na aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. czas.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Letni deszcz może pojawić się nagle. Warto mieć przy sobie parasol.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składa Jonce kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania – zdrowie Mariusza i nową rolę ojca. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
3: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kratacz x trana 19. Odpowiedź to 5.
3: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej Viamoda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9000 zł, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
3: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w piekarach śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
1: Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tjus Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Claudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumors, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu? Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 14 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowe przelotne opady to tylko chwilowe ochłodzenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Cena masła w Polsce osiągnęła najniższy poziom od lat. W maju za 200-gramową kostkę płaciliśmy średnio 4 zł i 92 grosze, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu do 7 zł i 62 groszy rok temu. Eksperci wskazują, że spadki cen to efekt stabilizacji kosztów energii i odbudowy podaży mleka. Sklepy również przyczyniły się do obniżek, stosując agresywne promocje. Prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne, choć jesienią ceny mogą wzrosnąć do 5 zł za kostkę. Mimo to gwałtowne podwyżki, jak te z 2022 roku, są mało prawdopodobne.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w najnowszym odcinku Alfabetu Millera ujawnia największe tajemnice III Rzeczypospolitej Polskiej. Na pierwszym miejscu stawia niewyjaśnioną śmierć generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji. Generał został zastrzelony w 1998 roku, a sprawcy do dziś nie zostali odnalezieni. Miller sugeruje, że Papała mógł narazić się mafii, zajmując się problemem kradzieży samochodów i narkotyków. Wspomina również o innych tajemniczych sprawach, takich jak rzekome tajne więzienia CIA w Polsce oraz kontrowersje wokół wyborów prezydenckich. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wyjaśnił w Sejmie, kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS. Państwo przejmuje ten obowiązek dla trzech głównych grup: osób sprawujących opiekę, bezrobotnych oraz pracujących w interesie publicznym. Wśród beneficjentów są m.in. nianie, duchowni i osoby na urlopach wychowawczych. Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy i studenci, nie płaci składek zdrowotnych, które pokrywa państwo. Aż 15% budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę wsparcia. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urlop na godziny zyskuje poparcie wśród polskich pracowników. Aż około 67,5% respondentów chce elastycznego wykorzystania urlopu w krótszych odcinkach czasu. Petycja w tej sprawie trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to ministerstwo nie planuje zmian w przepisach, argumentując, że urlop służy regeneracji. Obecne przepisy nie pozwalają na elastyczne wykorzystanie urlopu, co zmusza pracowników do brania całego dnia wolnego na krótkie sprawy. Pomysł cieszy się jednak dużym poparciem społecznym.
2: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki.
2: Od końca sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu. To efekt nowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie konfliktu z gminami, które mogą być niechętne tym zmianom. W razie odmowy transkrypcji obywatele będą mogli skorzystać z jasnych procedur odwoławczych lub udać się do innego urzędu. Premier podkreśla, że celem rządu jest unikanie niepotrzebnych konfliktów i zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom. Tymczasem Ustawa o związkach partnerskich czeka na podpis prezydenta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przemysł zbrojeniowy w Polsce stoi przed wyzwaniami związanymi z finansowaniem produkcji. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że produkcja sprzętu wojskowego jest obwarowana rygorystycznymi regulacjami i nie można jej prowadzić na magazyn. W przeciwieństwie do produktów cywilnych, jak śliwka w czekoladzie, sprzęt wojskowy wymaga konkretnych zamówień. Aktualnie PGZ realizuje umowy na pojazdy BWP Borsuk, ale brak długoterminowych zamówień utrudnia planowanie inwestycji. W programach takich jak Pilica i Narew prace trwają zgodnie z harmonogramem, co ma wzmocnić zdolności obronne Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić też 12 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Delikatne opady wprowadzą chwilowy spokój w miejskim zgiełku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składa Jonce kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Cihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diega, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: W 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się pod

0: pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dziś czerwiec bez upału. Chłodny, świeży i pełen oddechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
3: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
2: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę.
3: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Fani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce.
2: Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
1: Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
2: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście. Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny, koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy. Ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej striptizerki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 12 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwcowa świeżość z odrobiną deszczu, taki dzień zapowiada się dziś.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ogromną modernizację węzła kolejowego Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Inwestycja za blisko 3 miliardy złotych ruszy w grudniu i potrwa do końca 2029 roku. Powstaną nowe perony, windy, schody ruchome oraz tunel łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować chaos na kolei. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Khalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 12 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Chmury na moment przysłonią słońce. Czerwcowy deszcz nie potrwa długo.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Czerwcowa świeżość w chłodniejszym wydaniu wciąż potrafi zachwycić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
3: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
2: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x trana 19. Odpowiedź to 5.
3: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen, uwalniany przez ten owoc, stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
3: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie. pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości, nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy roller coaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy roller coaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
2: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dziś rano w Raciborzu wybuchł pożar w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Ewakuowano mieszkańców z 7 piętra, a 4 osoby podtruły się dymem, z czego jedna trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, a droga w pobliżu została zamknięta. Przyczyny pożaru będą teraz badane przez odpowiednie organy. W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku na ulicy Jana Pawła doszło do groźnego zdarzenia. Toyota wjechała w przystanek przy kościele świętej Jadwigi. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym karetka pogotowia, straż pożarna i policja. Na razie brak informacji o stanie kierowcy. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
1: SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku.
2: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
2: Wody Polskie naliczają opłaty za wodę i ścieki na podstawie teoretycznych wzorów, a nie rzeczywistego zużycia. To prowadzi do wysokich kosztów dla dostawców wody, którzy muszą płacić ogromne kary za brak pozwolenia wodnoprawnego. Problemem jest także opieszałość w wydawaniu tych pozwoleń, co skutkuje dodatkowymi karami. Przykładem jest Piaseczno, gdzie wodociągi walczą w sądzie o zwrot milionowych opłat. Wody Polskie twierdzą, że działają zgodnie z prawem, ale kontrowersje wokół ich metod naliczania opłat nie ustają. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.
1: Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 12 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Doktor Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wspaniałe.

0: Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
3: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
2: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
3: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
2: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta i Igor Zagrobelny zafundowali Polsce ślub jak z bajki, który odbył się 4 czerwca w pałacu Mała Wieś. Panna młoda w 3 sukniach, pan młody noszący ją na rękach, a goście tonący w szampanie. Brzmi jak scena z filmu, prawda? Daria zdradziła, że musiała się nieźle natrudzić, by zdobyć serce Igora, a ich historia miłosna zaczęła się od wiadomości na Instagramie. Teraz, po całym tym zamieszaniu, pozostają tylko piękne wspomnienia i zdjęcia, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu.
2: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce.
1: Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
2: Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
2: Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem. Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy, choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
1: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniu na płycie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl.
1: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
2: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej stripteaserki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. czas.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić podobnie 11 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania: zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Paquita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu Na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku...

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manikur na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manikur i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
0: Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe tygodniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Krakowski Rynek Główny znów stał się sceną dla magii muzyki i ludzkiej wrażliwości podczas finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i jury, wygrywając tegoroczną edycję. Na scenie nie zabrakło gwiazd, takich jak Alicja Majewska czy Krzysztof Cugowski, które wspierały młodych artystów. A nad wszystkim, jak zawsze, czuwała niezastąpiona Anna Dymna, pokazując, że muzyka naprawdę nie zna barier. Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej, niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać. A jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. W miejscowości Stojadła 34-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Ruch na drodze został wstrzymany, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 10 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormus. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim trwa 4. Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Wydarzenie przyciąga uwagę nie tylko naukowców, ale także pasjonatów odkryć. Kongres, trwający od 12 do 15 czerwca, oferuje możliwość obejrzenia prezentacji i debat eksperckich w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie zabraknie też wystaw plakatowych na krakowskim przedmieściu. Wszystko można śledzić online, co pozwala uczestniczyć każdemu bez wychodzenia z domu. To okazja, by spojrzeć, jak polska nauka wpływa na naszą codzienność.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą. Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości. Już 15 czerwca TikTok Shop oficjalnie zadebiutuje w Polsce. Platforma ma szansę zrewolucjonizować zakupy online, umożliwiając użytkownikom odkrywanie i zakup produktów bezpośrednio w aplikacji. TikTok Shop odpowiada na zmieniające się nawyki konsumentów, którzy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe pod wpływem treści wideo. W pierwszym roku działalności TikTok skupi się na rozwijaniu bazy lokalnych sprzedawców i wspieraniu marek w sprzedaży poprzez content. Polska dołącza do innych krajów europejskich, gdzie TikTok Shop już odnosi sukces. Przyciągając tysiące sprzedawców i generując znaczący wzrost sprzedaży. TikTok Shop ma być nie tylko nowym kanałem sprzedaży, ale także wsparciem dla lokalnych firm, oferując promocyjne warunki prowizyjne na start.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu we współpracy z amerykańskim partnerem rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 11 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu Na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
3: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione.
2: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
1: Słuchacie Radia Super Express. Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę. Policjanci z Poniatowej uratowali życie 58-letniego mężczyzny, który nieprzytomny siedział na ławce w deszczu. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co okazało się kluczowe dla jego ocalenia. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie odzyskał przytomność.
2: Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kwadrat x strana 19. Odpowiedź to 5. Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Krakowie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Fani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce. Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem? Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
2: Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny, koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy. Ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumours, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie. Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, Sambora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej striptizerki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę Perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. Tragiczny wypadek pod Mińskiem Mazowieckim. Na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Stojadła motocyklista uderzył w bariery energochłonne i zginął na miejscu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, kwadrans, po godzinie 13. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy kierowani są na objazdy. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności wypadku. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie. Miłosz, 16-latek z Nowego Targu, dochodzi do zdrowia po ukąszeniu przez jadowitą żmiję lewantyńską. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu udało się sprowadzić surowicę z Monachium, co uratowało jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków, co rodzi pytania o finansowanie. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli żmij przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zalipie, mała wieś w województwie małopolskim, od lat nosi miano najbarwniejszej w Polsce. Słynie z ręcznie malowanych domów, studni i płotów, ozdobionych kwiecistymi motywami. Tradycja ta sięga końca XIX wieku i przyciąga turystów z kraju i zagranicy. Co roku odbywa się tu konkurs Malowana Chata, który wybiera najpiękniej ozdobione zagrody.
2: Dziś rano w Raciborzu wybuchł pożar w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Ewakuowano mieszkańców z 7 piętra, a 4 osoby podtruły się dymem, z czego jedna trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, a droga w pobliżu została zamknięta. Przyczyny pożaru będą teraz badane przez odpowiednie organy. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1010 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 13 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
1: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
0: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
1: Kalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavanaugh. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
1: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
0: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
1: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Bydgoszczy dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
3: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco. Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każdy z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Krystyna Nowoła ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Katalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. Tragiczna katastrofa w Rio de Janeiro. Dwa śmigłowce zderzyły się w powietrzu nad dzielnicą Recreio dos Bandeirantes, a następnie spadły na parking z samochodami elektrycznymi. W wyniku eksplozji i pożaru zginęło 6 osób, a ogień zniszczył co najmniej 20 pojazdów. Służby wciąż badają przyczyny wypadku. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
2: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Sieć sklepów Biedronka wprowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami.
1: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
2: Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen uwalniany przez ten owoc stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
1: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców. W Sejmie zakończyło się burzliwe trzydniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 14 stopni w Krakowie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę również 14 stopni. A wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Krakowski Rynek Główny znów stał się sceną dla magii muzyki i ludzkiej wrażliwości podczas finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Malwina Ziółkowska z Bydgoszczy zdobyła serca publiczności i jury, wygrywając tegoroczną edycję. Na scenie nie zabrakło gwiazd, takich jak Alicja Majewska czy Krzysztof Cugowski, które wspierały młodych artystów. A nad wszystkim, jak zawsze, czuwała niezastąpiona Anna Dymna, pokazując, że muzyka naprawdę nie zna barier.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Weronika Książkiewicz, znana aktorka, która w 2009 roku zrezygnowała z Tańca z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojej walki z nowotworem kręgosłupa. Diagnoza, która spadła na nią jak grom z jasnego nieba, zmieniła jej życie na zawsze. Po latach bólu i rehabilitacji, dzięki determinacji i pomocy trenerki fitness, odzyskała sprawność. Dziś apeluję do wszystkich, by nie odkładali walki o zdrowie na później. Cud, raczej ciężka praca i upór. Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Metallica, zespół, który nie zna granic, w 2013 roku zagrał koncert na Antarktydzie, kończąc tym samym trasę obejmującą wszystkie 7 kontynentów w ciągu jednego roku. Wydarzenie to, nazwane Freeze 'Em All, odbyło się w argentyńskiej stacji Carlini, gdzie muzyka płynęła prosto do słuchawek, by nie przestraszyć pingwinów. Kirk Hammett obawiał się, że zamarznięte palce uniemożliwią mu granie, ale pod kopułą zrobiło się tak gorąco, że muzycy występowali w koszulkach. Metallica pokazała, że dla rocka nie ma rzeczy niemożliwych, a rekord Guinnessa to tylko wisienka na torcie ich muzycznej przygody. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany. A linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem.
2: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Młoda kobieta została potrącona przez samochód prowadzony przez pijanego 22-letniego Oskara G., który uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca został szybko zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a szkoły, do których uczęszczała Maja, opublikowały wzruszające pożegnania. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. W miejscowości Stojadła 34-letni motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Ruch na drodze został wstrzymany, a policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
2: W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w trzech różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4000 zł na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki. Historyczny moment dla Ukrainy i Mołdawii. W Luksemburgu ruszają oficjalne negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To kluczowy krok na drodze do członkostwa obu krajów we wspólnocie. Otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny, nazwany Fundamenty, obejmujący reformy praworządności i walkę z korupcją. Rozmowy były możliwe dzięki wycofaniu weta przez Węgry, co odblokowało dalsze uzgodnienia. Proces ten może potrwać wiele lat, ale jest niezbędny do pełnego członkostwa w Unii. Grupa CSG zdobyła kontrakty na dostawę zapalników do amunicji wielkokalibrowej o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Zamówienia pochodzą od dwóch państw NATO i mają wzmocnić europejskie zdolności obronne. Produkcją zajmie się nowa spółka Pux Electronics Europe na Słowacji, a dostawy ruszą jeszcze w tym roku. Zapalniki są kluczowe dla skuteczności i precyzji nowoczesnej amunicji. To strategiczne posunięcie CSG wpisuje się w rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Przemysł zbrojeniowy w Polsce stoi przed wyzwaniami związanymi z finansowaniem produkcji. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że produkcja sprzętu wojskowego jest obwarowana rygorystycznymi regulacjami i nie można jej prowadzić na magazyn. W przeciwieństwie do produktów cywilnych, jak śliwka w czekoladzie, sprzęt wojskowy wymaga konkretnych zamówień. Aktualnie PGZ realizuje umowy na pojazdy BWP Borsuk, ale brak długoterminowych zamówień utrudnia planowanie inwestycji. W programach takich jak Pilica i Narew prace trwają zgodnie z harmonogramem, co ma wzmocnić zdolności obronne Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska modernizacja sił zbrojnych wchodzi w nową fazę, koncentrując się na utrzymaniu i serwisie sprzętu wojskowego. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu, we współpracy z amerykańskim partnerem, rozwijają zaplecze logistyczne dla czołgów M1 Abrams. To kluczowy krok w zapewnieniu ciągłej gotowości bojowej polskiej armii. W maju zeszłego roku podpisano umowę z General Dynamics Land Systems, co pozwala na kompleksowe wsparcie techniczne i szkoleniowe. Wojskowe zakłady motoryzacyjne prowadzą intensywne szkolenia, a pierwsze sukcesy już są widoczne. Polska staje się ważnym zapleczem dla NATO, rozwijając swoje zdolności serwisowe i produkcyjne. Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije? Bije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
0: W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Po wakacjach relacja Bartka i Ilony wejdzie na zupełnie nowy poziom. Ilona zaskoczy Bartka propozycją wspólnego zamieszkania. Początkowo zaskoczony Bartek zacznie rozważać tę niespodziewaną ofertę. Po przemyśleniu swoich dotychczasowych problemów uzna propozycję za rozsądną. Jednak w 4241 odcinku pojawią się wątpliwości, a Bartek zacznie się wycofywać. Co dalej z ich związkiem? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki Pierwszej Miłości. W serialu Pierwsza Miłość zbliżamy się do emocjonującego 4239 odcinka. Julita i Florek, uwikłani w toksyczną grę, mogą wywołać prawdziwe zamieszanie. Florian zabiera Julitę na lunch z ojcem, gdzie młodzi stażyści udają zakochaną parę. Jednak przenikliwy ojciec Florka, wiceszef Okręgowej Izby Lekarskiej, zaczyna dostrzegać niespójności w ich zachowaniu. Bez wahania konfrontuje przerażoną Julitę, żądając prawdy. Czy Julita ulegnie presji i wyzna wszystko? A co z Radkiem, który nieświadomy zdrady wciąż wierzy w miłość Julity? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranie.
1: Pierwsza miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W odcinku 4242, który pojawi się po wakacyjnej przerwie na Polsacie, Angelika zmierzy się z dramatycznymi wydarzeniami. Jej ukochany, Kamil, zaginął po eksplozji w Kosowie, a dziewczyna nie może uzyskać żadnych informacji. W desperacji zwróci się o pomoc do swojego ojca, Bolesława, który postawi jej twardy warunek. Angelika będzie musiała zeznawać przeciwko swojej matce w sprawie rozwodowej. Czy zdecyduje się na ten krok, by ratować Kamila? Nowy sezon obiecuje pełne napięcia i emocji chwile.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca po wakacjach z emocjonującym 4240 odcinkiem. Róża, bohaterka skandalu, zmaga się z sąsiedzką nienawiścią i publicznym piętnowaniem. Jej sklep staje się celem wandalizmu, a kobieta czuje się osamotniona i rozważa wyjazd z Wadlewa. Jednak nieoczekiwany zwrot akcji może odmienić jej los. Miron, niepełnosprawny syn Zenka, odkrywa coś, co może oczyścić Różę z niesłusznych oskarżeń. Czy to znalezisko zakończy koszmar Róży i zamknie usta agresywnym sąsiadom? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon serialu.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież, po zakończeniu wizyty w Hiszpanii, miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x kradać x trana 19. Odpowiedź to 5.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie zainaugurowano kampanię Sztuka Życia, która łączy modę i medycynę, by opowiedzieć o życiu z chorobą nowotworową. Studenci Szkoły Wyższej w Jamoda stworzyli projekty inspirowane historiami pacjentów onkologicznych, pokazując emocje towarzyszące walce z chorobą. Kampania podkreśla znaczenie nowoczesnych metod leczenia, takich jak immunoterapia, które zmieniają rokowania pacjentów. Dzięki postępom w medycynie coraz więcej osób może żyć dłużej i aktywniej, traktując raka jak chorobę przewlekłą. Piwonie mogą długo cieszyć oko, jeśli odpowiednio o nie zadbamy. Wystarczy dodać pół łyżeczki cukru do wody w wazonie, co działa jak naturalny nawóz. Ważne jest także regularne przycinanie łodyg i wymiana wody. Dodatkowo można użyć aspiryny lub soku z cytryny, by przedłużyć ich świeżość. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w piekarach śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie, pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 14 stopni w Krakowie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę także 14 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm.
1: Katy Perry znowu zaskoczyła świat. Tym razem na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 roku w Los Angeles. Na scenie towarzyszył jej 10-letni Tius Luka z Norwegii, który skradł serca publiczności wykonaniem utworu Wonder. Okazuje się, że ten młody talent zainspirował samą Katy Perry już kilka lat temu, a teraz miał okazję wystąpić z nią na jednej z największych scen świata. Wśród widzów nie zabrakło gwiazd, takich jak Justin Bieber czy Anya Taylor-Joy, które dopingowały amerykańską drużynę w starciu z Paragwajem.
2: Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Claudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fleetwood Mac stworzyli album Rumors, który sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, choć powstawał w atmosferze przypominającej bardziej pole bitwy niż studio nagraniowe. Zespół, będący na skraju rozpadu, zamienił swoje osobiste dramaty w muzykę, a kokaina stała się ich głównym paliwem. Piosenki na płycie to prawdziwe pociski wymierzone w byłych partnerów, a jednocześnie dowód na to, że z chaosu i bólu może powstać coś wyjątkowego. Nawet dealer kokainy miał szansę na swoje 5 minut sławy, choć ostatecznie nie znalazł się w podziękowaniach na płycie.
1: Foo Fighters, legendarna rockowa ekipa, już w poniedziałek rozgrzeje warszawski Stadion Narodowy. Po burzliwych latach i zmianach w składzie z nowym perkusistą Ilanem Rubinem, zespół powraca do swoich brudnych, gitarowych korzeni z albumem Your Favorite Toy. Koncert rozpocznie się o 20:00, ale uwaga na bagaż. Plecaki i torby zostawiamy w depozycie. Bilety wciąż dostępne, więc kto wie, może jeszcze zdążysz na ten rockowy spektakl. Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu? Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pietruszka, żyrafa z warszawskiego zoo, która po narodzinach została odrzucona przez matkę, znalazła nowy dom w Słowenii. Dzięki zaangażowaniu pracowników zoo, pietruszka wyrosła na zdrowego, dorosłego osobnika. Jej opiekunowie wspominają niezwykłą więź, jaka ich łączyła z tym wyjątkowym zwierzęciem. Pietruszka dobrze zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i cieszy się towarzystwem innych żyraf.
2: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Zarobki kasjerów na stacjach paliw Orlen różnią się w zależności od lokalizacji i systemu premiowego. W większych miastach, takich jak Warszawa, początkujący pracownicy mogą zarabiać nawet około 4,5 tysiąca złotych netto miesięcznie. W mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są bliższe dolnej granicy, czyli około 3700 zł. Różnice wynikają z modelu franczyzowego, w którym właściciele stacji ustalają część warunków zatrudnienia.
2: 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1010 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Cena masła w Polsce osiągnęła najniższy poziom od lat. W maju za 200-gramową kostkę płaciliśmy średnio 4 zł i 92 grosze, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu do 7 zł i 62 groszy rok temu. Eksperci wskazują, że spadki cen to efekt stabilizacji kosztów energii i odbudowy podaży mleka. Sklepy również przyczyniły się do obniżek, stosując agresywne promocje. Prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne, choć jesienią ceny mogą wzrosnąć do 5 zł za kostkę. Mimo to gwałtowne podwyżki, jak te z 2022 roku, są mało prawdopodobne.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w najnowszym odcinku Alfabetu Millera ujawnia największe tajemnice III Rzeczypospolitej Polskiej. Na pierwszym miejscu stawia niewyjaśnioną śmierć generała Marka Papały, byłego komendanta głównego policji. Generał został zastrzelony w 1998 roku, a sprawcy do dziś nie zostali odnalezieni. Miller sugeruje, że Papała mógł narazić się mafii, zajmując się problemem kradzieży samochodów i narkotyków. Wspomina również o innych tajemniczych sprawach, takich jak rzekome tajne więzienia CIA w Polsce oraz kontrowersje wokół wyborów prezydenckich. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski wyjaśnił w Sejmie, kto jest zwolniony z opłacania składek ZUS. Państwo przejmuje ten obowiązek dla trzech głównych grup: osób sprawujących opiekę, bezrobotnych oraz pracujących w interesie publicznym. Wśród beneficjentów są m.in. nianie, duchowni i osoby na urlopach wychowawczych. Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy i studenci, nie płaci składek zdrowotnych, które pokrywa państwo. Aż 15% budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę wsparcia. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, z miliardami złotych do wydania na projekty drogowe, kolejowe i energetyczne. Problemem jest jednak brak wykwalifikowanych pracowników w branży budowlanej, co może opóźnić realizację tych inwestycji. Firmy budowlane biją na alarm, ponieważ specjalistów jest coraz mniej, a młodzi nie garną się do zawodu. W efekcie pensje w branży rosną szybciej niż inflacja, a konkurencja o fachowców jest coraz ostrzejsza. Najlepiej opłacani specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 36 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak młodzi pracownicy oczekują nie tylko wysokich zarobków, ale także możliwości rozwoju zawodowego i elastycznych warunków pracy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urlop na godziny zyskuje poparcie wśród polskich pracowników. Aż około 67,5% respondentów chce elastycznego wykorzystania urlopu w krótszych odcinkach czasu. Petycja w tej sprawie trafiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mimo to ministerstwo nie planuje zmian w przepisach, argumentując, że urlop służy regeneracji. Obecne przepisy nie pozwalają na elastyczne wykorzystanie urlopu, co zmusza pracowników do brania całego dnia wolnego na krótkie sprawy. Pomysł cieszy się jednak dużym poparciem społecznym.
2: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Wzrastające koszty życia to wyzwanie dla wielu z nas, a rachunki za energię elektryczną mogą mocno obciążyć domowy budżet. Warto zacząć od wymiany tradycyjnych żarówek na LED-owe, co pozwala zaoszczędzić około 100 zł rocznie na jednej żarówce. Kolejnym krokiem jest odłączanie urządzeń z trybu czuwania lub używanie listew zasilających z wyłącznikiem. Wybieraj sprzęt AGD o wysokiej klasie efektywności energetycznej i korzystaj z urządzeń energochłonnych w taryfie nocnej. Możesz także rozważyć zmianę dostawcy prądu na oferującego korzystniejsze warunki.
2: Od końca sierpnia polskie urzędy stanu cywilnego będą mogły transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych bez potrzeby wyroku sądu. To efekt nowego rozporządzenia ministra cyfryzacji. Premier Donald Tusk zapewnia, że nie będzie konfliktu z gminami, które mogą być niechętne tym zmianom. W razie odmowy transkrypcji obywatele będą mogli skorzystać z jasnych procedur odwoławczych lub udać się do innego urzędu. Premier podkreśla, że celem rządu jest unikanie niepotrzebnych konfliktów i zapewnienie równych praw wszystkim obywatelom. Tymczasem Ustawa o związkach partnerskich czeka na podpis prezydenta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przemysł zbrojeniowy w Polsce stoi przed wyzwaniami związanymi z finansowaniem produkcji. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że produkcja sprzętu wojskowego jest obwarowana rygorystycznymi regulacjami i nie można jej prowadzić na magazyn. W przeciwieństwie do produktów cywilnych, jak śliwka w czekoladzie, sprzęt wojskowy wymaga konkretnych zamówień. Aktualnie PGZ realizuje umowy na pojazdy BWP Borsuk, ale brak długoterminowych zamówień utrudnia planowanie inwestycji. W programach takich jak Pilica i Narew prace trwają zgodnie z harmonogramem, co ma wzmocnić zdolności obronne Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecka telenowela Panna Młoda przyciąga uwagę widzów swoją emocjonującą fabułą. Już 24 czerwca na antenie TVP 2 zadebiutuje 129 odcinek tej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya składające kosztowną propozycję wynajmu pokoju, a Tihan wraca do swojego dawnego domu, by zabrać swoje rzeczy, ignorując sprzeciwy matki i Bejzy. Ostatecznie znajduje spokój u boku Hanser w ich nowym domu. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Tihan. Produkcja liczy już 325 dwugodzinnych odcinków, a jej finał w Polsce to wciąż wielka niewiadoma.
2: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że Gus nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każde z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie

0: Automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
1: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek, organizatorka, zaznacza, że konkurs łączy tradycję z nowoczesnością, oferując młodym kobietom możliwości rozwoju i promocji ich pasji. Sieć sklepów Biedronka prowadza nowy katalog rabatowy z letnimi niespodziankami. Od 18 czerwca w ofercie znajdą się tanie sprzęty kuchenne, takie jak patelnie i rondle, dostępne już od niecałych 40 zł. To doskonała okazja, by odświeżyć kuchenne wyposażenie przed sezonem urlopowym. W katalogu znajdziemy także akcesoria warsztatowe i elegancką porcelanę. W Warszawie, na ulicy Chmielnej, doszło do brutalnej bójki podczas wieczoru kawalerskiego. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-letniego obywatela Algierii, który z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnicy, będący pod wpływem alkoholu, zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty o charakterze chuligańskim. Zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktu z ofiarą.
0: Lato to czas, kiedy na stołach króluje bób, ceniony za swój wyjątkowy smak i wartości odżywcze. Aby zachować jego intensywny zielony kolor i pełnię smaku podczas gotowania, wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej. To prosty trik, który sprawi, że bób będzie wyglądał i smakował jeszcze lepiej. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością sody, aby nie wpłynęła na jego strukturę.
1: Według najnowszych analiz ryby są uznawane za najbardziej romantyczny znak zodiaku. Charakteryzują się głęboką emocjonalnością i zdolnością do kochania bezwarunkowo. Ich miłość objawia się w czułych gestach i rozmowach do późna, a dla bliskiej osoby są gotowe na wiele poświęceń. Jednak ich największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między dawaniem a dbaniem o siebie. Kwas octowy, popularny w polskich domach, może powodować awarię sprzętu AGD przy zbyt częstym stosowaniu. Eksperci zalecają używanie go do odkamieniania pralek tylko raz w miesiącu. Przy praniu tkanin ocet powinien trafiać do przegrody na płyn do płukania, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętajmy, by nie stosować go do delikatnych tkanin wymagających specjalnych środków. W sklepach Action pojawił się zamiennik kultowych perfum do włosów Jisoo za jedyne niecałe 12 zł. Oryginalny produkt kosztuje aż 179 zł, co czyni nowość w Action wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Klienci mogą teraz cieszyć się luksusowym zapachem za ułamek ceny. To kolejny hit sezonu, który przyciąga uwagę miłośników kosmetyków. Luna to najpopularniejsze imię dla suczki w Polsce. Nosi je ponad 700 suczek. Sztuczna inteligencja, analizując wskazówki ekspertów, wskazała je jako najlepszy wybór. Imiona dla psów powinny być krótkie i dźwięczne, co ułatwia ich zapamiętywanie. W zestawieniu znalazły się także Mila i Nela. Nowy trend w koloryzacji włosów, grey blending, zdobywa coraz większą popularność. Ta technika pozwala harmonijnie wkomponować siwe pasma w fryzurę, tworząc subtelny i wielowymiarowy efekt. Dzięki temu siwe włosy stają się atutem, a nie czymś do ukrycia. Grey blending to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się naturalnym i nowoczesnym wyglądem bez częstych wizyt u fryzjera. Policjant z Gdańska zatrzymał 17-letniego odbieraka, który brał udział w oszustwie na blisko 100 tysięcy złotych. Nastolatek został rozpoznany w galerii handlowej dzięki publikacji jego wizerunku w internecie. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Policja apeluje do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z podejrzanymi ofertami pracy. W Łasku odbyła się uroczysta ceremonia włączenia polskich F-35 do Sił Zbrojnych RP. Nowe maszyny otrzymały imię Husarz, a ich matkami chrzestnymi zostały Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian. Wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów, a wśród gości była Agnieszka Woźniak-Starak, która podzieliła się wspomnieniami związanymi z żoną szefa MON. Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu, została uchwycona przez fotoreportera podczas spaceru z wnuczkiem w Sopocie. To rzadki widok polityczki w prywatnej odsłonie, z dala od oficjalnych obowiązków. Zdjęcia pokazują ją w roli babci, skupioną na dziecku i cieszącą się wspólnym czasem nad morzem. To przypomnienie, że za urzędami stoją także ludzie z własnym życiem poza polityką. wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak obchodzi dziś swoje urodziny. Jest prominentnym politykiem Konfederacji, pełniącym funkcję współprzewodniczącego Nowej Nadziei oraz prezesa Ruchu Narodowego. W życiu prywatnym również odnosi sukcesy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem czworga dzieci. Bosak przeszedł znaczącą metamorfozę, zyskując pewność siebie i charyzmę w publicznych wystąpieniach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Też dla Szczecina termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dawid Podsiadło, nasz ulubiony tajemniczy wokalista, zaskoczył wszystkich na koncercie w Chorzowie, ogłaszając, że jest przeszczęśliwie zajęty. Jak się okazuje, nie tylko muzyką, ale i tajemniczą pięknością, z którą został przyłapany pod domem. Pani, zamiast cieszyć się muzyką, skupili się na świecących opaskach LED, które po koncercie wystawili na sprzedaż w sieci. A Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour, odwiedzając największe stadiony w Polsce.
2: Cezary Pazura i jego żona Edyta to prawdziwe magnesy na pieniądze. Para stała się chodzącą reklamą, promując wszystko od diet pudełkowych po inteligentne domy. Cezary, jako twarz banku i sieci elektromarketów, rozbił bank, zgarniając miliony. A wszystko to przy okazji edukowania o segregacji szkła. Kto by pomyślał, że Instagram może być tak dochodowy?
1: Joanna Jabłczyńska znów zaskakuje. Tym razem aktorka pokazała zdjęcie z opatrunkiem na szyi, co wywołało falę spekulacji. Choć nie zdradza szczegółów swoich zdrowotnych perypetii, nie ukrywa, że jej organizm nie jest w najlepszej formie. Mimo to Jabłczyńska żyje po swojemu, rezygnując z kariery prawniczej i ciesząc się życiem na wsi. Cóż, przynajmniej nie można jej zarzucić braku autentyczności. Czerwiec w polskim showbiznesie to prawdziwy festiwal ślubów. Tym razem Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, powiedziała tak zawodnikowi UKS-u Łomża, Marcinowi Stromeckiemu. Na weselu nie zabrakło plejady gwiazd, które bawiły się w magicznej atmosferze. Suknia ślubna Julii i pierwszy taniec były dopracowane do perfekcji. A wszystko to przyciągnęło uwagę mediów i fanów programu. Czyżby miłość na stadionie była nowym trendem?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maja Chwalińska, nasza tenisowa sensacja, po historycznym awansie do finału Roland Garros postanowiła zamienić korty na plażę. Zamiast rakiety teraz dzierży krzyżówki, a sportowy strój zamieniła na zwiewną sukienkę. Pani z niecierpliwością czekają na decyzję o jej udziale w Wimbledonie, licząc na dziką kartę. Tymczasem Maja ładuje baterie, by znów zaskoczyć świat.
2: Anastazja Jakubiak, wdowa po znanym kucharzu Tomaszu Jakubiaku, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat miłości po stracie. W emocjonalnym nagraniu na Instagramie, ubrana w błękitną suknię, poruszyła temat, który dla wielu wciąż jest tabu. Według niej nie ma uniwersalnego momentu na rozpoczęcie nowego związku po śmierci ukochanej osoby, a kluczowa jest wewnętrzna gotowość. Nowa miłość nie oznacza zapomnienia, lecz odwagę, by dać sobie szansę na szczęście. Roxana Węgiel znów przyciąga uwagę, tym razem na chrześcijańskim festiwalu Song of Songs w Toruniu. Młoda gwiazda, znana z przywiązania do wiary, zaśpiewała utwór Błękit w obcisłej sukni, która wzbudziła niemałe kontrowersje. Choć niektórzy zarzucają jej zbyt odważny wizerunek, Roxy nie przejmuje się krytyką i z dumą podkreśla swoje wartości. Cóż, może to nowa definicja skromności na scenie muzycznej.
1: Polska kultura straciła prawdziwego mistrza sceny i ekranu. Janusz Michałowski, aktor, który unikał blasku fleszy jak ognia, zmarł w wieku 89 lat. Choć nie zabiegał o popularność, jego role, jak profesor Kupelweiser w Seksmisji, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. W świecie, gdzie celebryci pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, Michałowski był jak rzadki klejnot, którego blask nie przygasł przez dekady.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sezon wakacyjny tuż za rogiem, a z nim powraca kultowe Lato z Radiem i Telewizją Polską. 12 koncertów w różnych zakątkach kraju, od Bielska Białej po Białe Błota. To prawdziwa muzyczna uczta dla fanów. Na scenie pojawią się zarówno gwiazdy, jak i wschodzące talenty, a wszystko to za darmo. Jeśli ktoś nie zdąży na żywo, zawsze może włączyć TVP 2 lub serwis TVP VOD. Czas na letnie szaleństwo. Elton John, brytyjski mistrz fortepianu, w 1979 roku zagrał 8 koncertów w Związku Radzieckim, gdzie zachodnia muzyka była zakazana. Władze uznały go za mniej groźnego niż punkowcy, więc pozwoliły na jego występy. Choć płacono mu w rublach, które musiał wydać na kawior i bursztyny. Koncerty były farsą z biletami dla partyjnych dygnitarzy, ale Elton nie dał się zastraszyć. Kiedy milicja próbowała pacyfikować fanów, zagroził przerwaniem występu, co zmusiło władze do ustępstw. To wydarzenie stało się symbolem kulturowego otwarcia i pokazało, że muzyka potrafi przełamywać żelazne kurtyny.
2: Judas Priest, brytyjska legenda heavy metalu, w 2008 roku zaskoczyła świat swoim pierwszym albumem koncepcyjnym Nostradamus. Ponad 100 minut muzyki, 23 utwory i historia 16-wiecznego astrologa. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? No cóż, nie do końca. Choć album zdobył uznanie w Niemczech i Skandynawii, w Wielkiej Brytanii zajął jedynie 30 miejsce, a fani narzekali na jego długość i udziwnienia. Ale hej, kto by się przejmował, skoro zespół musiał wyrzucić to z siebie?
1: Guns N' Roses i ich debiutancki album Appetite for Destruction z 1987 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. W utworze Rocket Queen zespół postanowił zarejestrować autentyczne odgłosy seksu, co było pomysłem Axla Rose'a i młodej striptizerki Adriany Smith. Ta nietypowa sesja nagraniowa w Nowym Jorku wywołała skandal, a inżynier dźwięku z oburzeniem opuścił studio. Choć dla zespołu była to kolejna przygoda, dla Adriany stało się to początkiem życiowego koszmaru.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają ogromną modernizację węzła kolejowego Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Inwestycja za blisko 3 miliardy złotych ruszy w grudniu i potrwa do końca 2029 roku. Powstaną nowe perony, windy, schody ruchome oraz tunel łączący Pragę Północ z Pragą Południe. Prace będą prowadzone etapami, aby zminimalizować chaos na kolei. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca nad wodą, tak zwane czarne punkty. To obszary, gdzie kąpiel może skończyć się tragicznie z powodu zdradliwych prądów i nieprzewidywalnego dna. W zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Policja apeluje o ostrożność i unikanie kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Tragiczny wypadek na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął po tym, jak stracił panowanie nad samochodem, próbując złapać swojego psa, który chciał wyskoczyć z auta. Doszło do zderzenia z innym pojazdem, a następnie uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach z powodu komplikacji po urazie głowy.
2: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa wzbogacił się o prawie 30 milionów złotych, trafiając szóstkę w losowaniu 11 czerwca. Zwycięskie liczby to 7, 14, 18, 31, 34 i 39. To jedna z największych wygranych w historii polskich gier liczbowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Warszawie trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, który wchodzi w nowy etap. W ten weekend zamknięte będą przejazdy przez tory na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Tramwaje znikną z ulic Marszałkowskiej i Andersa, a linie 15, 16 i 18 zostaną zawieszone. Prace potrwają do późnego wieczora w niedzielę, a na rondzie Dmowskiego dłużej.
2: Na warszawskim Zaciszu trwa gorący spór o wprowadzenie strefy Tempo 30. Mieszkańcy oskarżają urzędników o ignorowanie ich głosu i narzucanie gotowych rozwiązań. Podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego padły mocne słowa o dezinformacji i odbieraniu przestrzeni do życia. Urzędnicy przekonują, że zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Jednak mieszkańcy zapowiadają dalszą walkę o swoje osiedle.
1: W Radomiu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec Adama R., byłego policjanta, który w styczniu 2024 roku przypadkowo wystrzelił z prywatnej broni myśliwskiej na terenie komendy. Pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz, na szczęście nikogo nie raniąc. Decyzja sądu spotkała się z dezaprobatą prokuratury. Adam R. został zobowiązany do wpłaty 7 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pokrycia kosztów postępowania. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii za cenę porównywalną z mieszkaniem w Warszawie. Majke Goertz i Tibor Strausz nabyli opuszczoną osadę w północnej Hiszpanii za około 350 tysięcy euro. W skład nieruchomości wchodzą dziesiątki budynków i rozległy teren wymagający rewitalizacji. To pokazuje, jak różnią się ceny nieruchomości w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Siemianowicach Śląskich zaginęła 10-letnia Martyna Rucińska. Dziewczynka wyszła rano z domu, ale nie dotarła do szkoły. Policja apeluje o pomoc w jej odnalezieniu. Martyna ma około 145 cm wzrostu, brązowe włosy i oczy, a w chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty i plecak w kwiatowy wzór. W Koszalinie doszło do brutalnego ataku na 17-latka, którego młotkiem uderzył 15-letni znajomy. Narzędzie miała mu podać własna matka. Mimo poważnych obrażeń, poszkodowany zdołał powiadomić rodzinę, zanim stracił przytomność. Policja szybko zatrzymała napastnika, który był już wcześniej znany z problemów z prawem. Latem 2026 roku turyści ze Świnoujścia muszą pamiętać o obowiązkowej opłacie klimatycznej na niemieckiej części wyspy Uznam. Spacer po tamtejszych kurortach, takich jak Albeck czy Heringsdorf, kosztuje niecałe 4 euro dziennie. Bilet można kupić w specjalnych automatach, a jego brak może skutkować kontrolą. Opłata zapewnia dostęp do czystych plaż i zadbanej infrastruktury. Hotel Gołębiewski w Pobierowie został oficjalnie otwarty 10 czerwca. To jeden z najbardziej rozbudowanych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu. W hotelu znajduje się nowoczesny aquapark Tropicana oraz strefa wellness, oferujące różnorodne formy relaksu. Goście hotelowi mogą korzystać z tych atrakcji bez dodatkowych opłat. Natomiast dla osób z zewnątrz obowiązuje cennik.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i ratownik suwalskiego WOPR. Całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy i ochronie innych. Koledzy wspominają go jako osobę pełną pasji i profesjonalizmu. Jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie zdoła wypełnić. Bardzie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby. 45-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. 52-letni kierowca, który wjechał na chodnik, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura planuje wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym stan techniczny pojazdu i stan kierowcy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Koszykarze Legii Warszawa pokonali Zastal Zielona Góra 79-63 w trzecim meczu finału Orlen Basket Ligi, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do 4 zwycięstw. Kluczową rolę odegrał Karl Ponsar, zdobywając 22 punkty i 13 zbiórek. Kolejne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w Zielonej Górze. Trener Legii, Heiko Rannula, podkreśla, że zespół nie zamierza spocząć na laurach, mimo przewagi w serii.
2: Na Mundialu 2026 w Vancouver trwa właśnie mecz pomiędzy Australią a Turcją. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Turcja dominuje w posiadaniu piłki, mając aż 68% czasu przy piłce, ale żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Kibice czekają na emocjonujące akcje w drugiej połowie.
1: Chris Wood, nowozelandzki napastnik, stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji swojego kraju. Karierę rozpoczął w Nowej Zelandii, a następnie grał na angielskich boiskach, między innymi dla Leeds United i Nottingham Forest. W sezonie 2024-2025 przekroczył barierę 20 bramek, co przyczyniło się do awansu Nottingham Forest do europejskich pucharów. Wood jest również najdroższym graczem z Oceanii w historii piłki nożnej.
2: Khalidou Koulibaly, senegalski piłkarz, zdobył mistrzostwo kraju z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniej grał w Chelsea FC oraz SSC Napoli, gdzie rozegrał ponad 300 meczów. Jako kapitan reprezentacji Senegalu poprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki w 2021 roku. Koulibaly znany jest z zaangażowania w walkę z rasizmem i działalność charytatywną.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Szymon Marciniak poprowadzi mecz Argentyny z Algierią podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z wtorku na środę, 17 czerwca, o godzinie 3 czasu polskiego na stadionie w Kansas City. Marciniakowi towarzyszyć będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędzią technicznym będzie Australijczyk Campbell Kirk Kavana Wauk. To kolejny ważny występ polskiego arbitra, który sędziował finał mundialu w Katarze. Reprezentacja Bośni i Hercegowiny po raz drugi w historii wystąpi na mundialu. W składzie znalazł się Samet Baszdar, który w minionym sezonie grał w Jagiellonii Białystok. To pierwszy piłkarz tego klubu powołany na Mistrzostwa Świata. Bośnia, po sensacyjnym pokonaniu Włoch w barażach, jest gotowa na wyzwania i celuje w wyjście z grupy, gdzie zmierzy się z Kanadą, Szwajcarią i Katarem.
2: Santiago Giménez, napastnik AC Milan, kontynuuje swoją udaną karierę w Europie. Po transferze z Feyenoordu, gdzie zdobył 65 bramek, szybko zaczął strzelać dla włoskiego klubu. W reprezentacji Meksyku zagrał już 46 razy, zdobywając 6 goli. Giménez, urodzony w Argentynie, zdecydował się na grę dla Meksyku, z którym dwukrotnie wygrał Złoty Puchar. Wataru Endo, japoński pomocnik, od 2023 roku gra w Liverpoolu, gdzie zdobył Mistrzostwo Anglii i Puchar Ligi. Wcześniej występował w klubach z Belgii i Niemiec, a także w Japonii, gdzie rozpoczął karierę. Endo jest kapitanem reprezentacji Japonii i angażuje się w działalność charytatywną. W swojej karierze rozegrał blisko 600 meczów, strzelając prawie 50 bramek.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Julian Quiñones zdobył pierwszą bramkę na Mundialu 2026, otwierając wynik dla Meksyku w meczu z Republiką Południowej Afryki. Jego żona, Ana Gabriela, meksykańska influencerka, również przyciąga uwagę kibiców, wspierając męża z trybun. Quiñones, urodzony w Kolumbii, gra teraz dla Meksyku po otrzymaniu obywatelstwa. Para jest jedną z najbardziej znanych w meksykańskim futbolu. Maja Chwalińska po sukcesach na kortach Rolanda Garrosa czeka na decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie przyznania dzikiej karty. Polski Związek Tenisowy złożył oficjalną prośbę o umożliwienie jej startu w głównej drabince turnieju. Decyzja ma zapaść w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem Chwalińska odpoczywa na urlopie, regenerując siły po intensywnych zawodach.
1: Piotr Więcek wraca na tor Mondello Park w Irlandii, by walczyć o fotel lidera w klasyfikacji Drift Masters. Polski drifter traci zaledwie 9 punktów do prowadzącego Conora Shanahana. Zmagania na tym torze mogą być kluczowe przed finałem na PGE Narodowym. Więcek, który już 3 razy triumfował na tym obiekcie, ma szansę na umocnienie swojej pozycji w światowym driftingu.
2: Podczas otwarcia Mistrzostw Świata 2026 roku w Meksyku doszło do skandalu. Na trybunach pojawiła się flaga Rosji, co wywołało międzynarodowe oburzenie. Prezydent FIFA Gianni Infantino znalazł się w centrum krytyki, a incydent wzbudził debatę na temat obecności Rosji w światowym futbolu. Mimo zakazu, rosyjskie symbole narodowe pojawiły się na stadionie, co jest efektem decyzji FIFA z 2022 roku o zawieszeniu rosyjskich drużyn.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sumner Stroh, znana modelka i tiktokerka, zapowiedziała premierę swojego debiutanckiego utworu Miss America. Singiel ma zadebiutować podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 i stać się hymnem tego wydarzenia. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje, że tekst piosenki może nawiązywać do jej głośnego romansu z Adamem Levinem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania. Zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i niespodzianek. W odcinku 4239, który pojawi się po wakacjach, życie doktora Jurka w Wadlewie znów stanie na głowie. Do jego przychodni zawita Adelaida Żak, była żona i znana aktorka, która nie przybywa z wizytą towarzyską. Adelaida zmaga się z poważnym problemem i tylko Jurek może jej pomóc. Czy to jednak prawdziwy powód jej wizyty? Czy może sprytny plan, by zbliżyć się do Jurka po jego rozstaniu z Adrianną? Czy dawne uczucia odżyją, a serce Jurka znów zabije mocniej? Nowy sezon zapowiada się naprawdę ekscytująco.
1: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem, a w odcinku 4239, który zobaczymy po wakacjach, atmosfera w domu Raczkiewiczów stanie się naprawdę napięta. Wuj Zdzich, mimo dobrych intencji, zacznie być dla Lucynki i Maurycego prawdziwym wyzwaniem. Jego nadgorliwa opieka nad Lusią doprowadzi do punktu krytycznego. Lucynka i Maurycy, zmęczeni sytuacją, postanowią działać na własną rękę, by pozbyć się uciążliwego krewnego. Każde z nich, nie wiedząc o planach drugiego, zacznie realizować swoje pomysły. Czy ich tajne działania doprowadzą do rodzinnej katastrofy? Emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami prawdziwej walki o spokój w domu. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena zdesperowana szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdzie się napięcie między Kamą a bezwzględną szefową Marcina, Elżbietą. Choć aktorki Michalina Sosna i Katarzyna Dąbrowska pozują razem na zdjęciach, ich postacie na ekranie nie znajdą wspólnego języka. Elżbieta przygotowała okrutny plan, by zniszczyć małżeństwo Chodakowskich. Oferuje Marcinowi 100 milionów złotych za zdradę, ale on pozostaje lojalny wobec Kamy. Wściekła szefowa postanawia sfingować dowody niewierności Marcina. Czy Kama zdoła przejrzeć intrygi domańskiej? Nowe odcinki przyniosą wiele niespodzianek i emocji. W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 13 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś mija 22 lata od pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których wzięli udział Polacy. W 2004 roku frekwencja wyniosła zaledwie 28,87%, co było jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Najwięcej głosów zdobyła Platforma Obywatelska, a na drugim miejscu znalazła się Liga Polskich Rodzin, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość. To była historyczna chwila, gdy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
2: W Midland w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a co najmniej 11 zostało rannych. Sprawca zabarykadował się w budynku, co doprowadziło do wielogodzinnej operacji policyjnej z udziałem oddziału SWAT i około 100 funkcjonariuszy. Napastnik nie żyje, a śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańców proszono o unikanie okolicy, gdzie doszło do zdarzenia. We Francji odbył się pogrzeb 11-letniej Lihany, której zaginięcie i śmierć wstrząsnęły całym krajem. Dziewczynka zaginęła pod koniec maja, a jej ciało odnaleziono po 6 dniach poszukiwań. O zabójstwo podejrzewany jest ojciec koleżanki Lihany, co wywołało debatę na temat wcześniejszych sygnałów o jego niebezpiecznym zachowaniu. Prezydent Emmanuel Macron przyznał, że doszło do poważnych nieprawidłowości i konieczne jest ich wyjaśnienie.
0: Minister obrony John Healey oraz minister do spraw sił zbrojnych Al Carnes złożyli dymisję 11 czerwca. Powodem ich odejścia jest niewystarczające finansowanie Defense Investment Plan, co może obniżyć gotowość brytyjskiej armii. Kryzys ten pojawia się w momencie, gdy rząd określa obecne środowisko bezpieczeństwa jako najniebezpieczniejsze od dekad. Na stanowisko nowego sekretarza obrony powołano Dana Jarvisa, byłego oficera pułku spadochronowego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kołobrzegu 51-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem, do którego doszło 8 czerwca w Parku Dąbrowskiego. Sprawca, znany już organom ścigania, odpowie także za wcześniejsze brutalne przestępstwo, które skutkowało trwałą utratą wzroku u innej ofiary. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu dożywocie. Coraz więcej kobiet rezygnuje z hybrydowego manicure na rzecz naturalnej pielęgnacji paznokci. Zamiast trwałych stylizacji, które mogą osłabiać płytkę, wybierają naturalny manicure i delikatne lakiery pielęgnacyjne. Trend ten podkreśla zdrowie i komfort, a nie perfekcyjny wygląd. To także sposób na odzyskanie kontroli nad czasem i finansami. Regularne ćwiczenia umysłowe są kluczowe dla utrzymania sprawności mózgu. Matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na poprawę koncentracji i logicznego myślenia. Już kilka minut dziennie wystarczy, by stymulować nasz umysł i utrzymać go w dobrej formie. Spróbujcie obliczyć x w równaniu. 14 plus x frac x trana 19. Odpowiedź to 5.
2: Astrologia sugeruje, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Kobiety urodzone w piątek, pod wpływem Wenus, często postrzegane są jako pewne siebie, ale też rozrzutne i egocentryczne. Z kolei osoby z poniedziałku charakteryzuje intuicja i kreatywność, a z wtorku energia i odwaga. Każdy dzień tygodnia przypisuje inne cechy, które mogą kształtować naszą osobowość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Storczyki mogą kwitnąć obficie dzięki prostemu trikowi z jabłkiem. Etylen, uwalniany przez ten owoc, stymuluje rośliny do wypuszczania nowych pąków. Warto też wypróbować domowy wywar z czosnku, który wzmacnia storczyki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy, by wiosną i latem zapewnić im odpowiednie warunki świetlne i wilgotność. Szczotka do WC, choć często pomijana, może być źródłem bakterii i nieprzyjemnych zapachów w łazience. Regularne czyszczenie jej prostymi domowymi sposobami, jak ocet i soda oczyszczona, może znacząco poprawić higienę. Wystarczy raz w tygodniu zanurzyć szczotkę w roztworze i dokładnie wypłukać, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Pamiętajmy też o czyszczeniu pojemnika, którym przechowujemy szczotkę. Na drodze wojewódzkiej 214 doszło do poważnego wypadku, w którym sprawca i jego pasażer zbiegli z miejsca zdarzenia. 62-letnia kobieta została zakleszczona w rozbitym Fordzie i trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała obu mężczyzn, którzy teraz staną przed sądem za spowodowanie wypadku i nieudzielenie pomocy. Kierowca otrzymał już mandaty na łączną kwotę 9 tysięcy złotych, a prokuratura rozważa dalsze środki zapobiegawcze.
2: Elitarni policjanci z Katowic, znani jako śląscy łowcy głów, zatrzymali 46-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym w Piekarach Śląskich. Mężczyzna, skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami, spędzi w więzieniu prawie 3 lata. Zatrzymanie było efektem starannie zaplanowanej akcji, a poszukiwany nie stawiał oporu. To kolejny sukces zespołu specjalizującego się w tropieniu najgroźniejszych przestępców.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Sejmie zakończyło się burzliwe 3-dniowe posiedzenie. pełne politycznych napięć i emocji. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wracając do domu autobusem, opublikował zdjęcie, które wywołało falę komentarzy w sieci. Internauci podzielili się w opiniach, jedni chwaląc, inni krytykując jego gest. W trakcie posiedzenia Sejm zajął się między innymi wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz projektami ustaw o zakazie patostreamingu.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: ABBA pogrążona w żałobie po stracie swojej wieloletniej menadżerki i przyjaciółki, Gorel Hanser. Ta niezwykła kobieta przez ponad pół wieku była nie tylko opiekunką, ale i bliską duszą dla szwedzkich gwiazd. Zespół prosi o spokój i uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Ciekawe, czy teraz ktoś odważy się zagrać piosenkę dla Gorel, którą ABBA stworzyła na jej 30. urodziny, ale nigdy nie chciała, by trafiła do radia.
2: Doda, królowa polskiej sceny, zdradza swoje sekrety przed występami. Okazuje się, że zamiast obezwładniającego strachu, towarzyszy jej spokój i skupienie. Dzięki lekcjom z młodości nauczyła się przekształcać lęk w zdrową adrenalinę. A kiedy kurtyna idzie w górę, Doda nie myśli o sobie, lecz o fanach, którzy z pilotem w ręku czekają na jej występ. To dopiero profesjonalizm. Michał Piruk, znany jako pan od modelek, postanowił zrzucić tę etykietę i zakończyć swoją przygodę z top model. Choreograf uznał, że czas na nowe wyzwania, a telewizyjna łatka zaczęła mu przeszkadzać w rozwijaniu kariery aktorskiej. W nadchodzącym sezonie jego miejsce zajmie Klaudia Eldursi, a do składu jurorskiego dołączy stylistka Ewelina Gralak. Ciekawe, czy nowe twarze przyniosą powiew świeżości, czy tylko zamieszają w modowym kotle.
1: 2 lata po śmierci Marzeny Kipiel Sztuki, znanej jako Halinka Kiepska, jej siostra Dorota planuje wydać książkę. Opowieść oparta na prywatnych zapiskach ma ujawnić nie tylko tajemnice życia aktorki, ale i trudne relacje rodzinne. Dorota Kipiel, mimo że nie zdążyła się pogodzić z siostrą przed jej śmiercią, chce, by książka była wsparciem dla innych. Cóż, może niekiepska miłość siostrzana stanie się bestsellerem, który pomoże nie tylko autorce, ale i czytelnikom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sebastian Fabiański, nasz rodzimy artysta kameleon, kończy dziś 39 lat. Od piłkarza marzącego o karierze w Legii Warszawa, przez aktora w Pitbullu, aż po muzyka i wojownika w Fame MMA. Jego życie to prawdziwy roller coaster. Choć jego przygody w oktagonie kończyły się szybciej niż można powiedzieć knockout, Fabiański nie przestaje zaskakiwać, a jego burzliwe związki i rola ojca tylko dodają pikanterii tej fascynującej historii. Henryk Gołębiewski, gwiazdor dziecięcych filmów PRL, przeszedł przez prawdziwy życiowy roller coaster. Kiedy jego żona była w ciąży, usłyszał diagnozę raka, ale zamiast się poddać, postanowił walczyć. Dziś, jako dumny ojciec dorosłej Róży, odkrywa uroki teatru, gdzie bawi się tekstem i czerpie radość z kontaktu z publicznością. A kto by pomyślał, że człowiek, który kiedyś zniknął z ekranów, teraz odnajduje się w teatrze i rodzinie? Zygmunt Heiser, znany z telewizyjnych hitów, zaskakuje wszystkich swoją bliską relacją z wnuczką Ebbą, mieszkającą w Szwecji. Niedawno pochwalił się zdjęciami z jej matury, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Internauci zasypali go gratulacjami, a sam Heiser nie krył zdumienia takim odzewem. Ebba, świeżo upieczona zootechniczka, już rozpoczęła pracę na farmie, a jej dziadek nie przestaje być dumny. W studiu nagraniowym U2 niemal doszło do katastrofy, gdy Brian Eno, sfrustrowany brakiem postępów, chciał zniszczyć nagrania Where the Streets Have No Name. Na szczęście młody asystent Pat McCarthy dosłownie rzucił się na sprzęt, by powstrzymać producenta. Dzięki temu dramatycznemu gestowi utwór, który stał się fundamentem albumu The Joshua Tree, ujrzał światło dzienne. Czasem to właśnie zdrowy rozsądek młodego asystenta ratuje świat przed muzyczną katastrofą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meat Loaf, czyli Marvin Lee Adey, to prawdziwy kameleon rocka, który sprzedał ponad 100 milionów płyt, a mimo to zbankrutował. Jego życie to seria wzlotów i upadków, jakby wyjęta z jego własnych piosenek. Zaczynał jako aktor, a skończył jako legenda, która nigdy nie uwierzyła w mit gwiazdy rocka. Jego współpraca z Jimem Steinmanem była jak chemiczna reakcja. Osobno niestabilni, razem tworzyli wybuchową mieszankę. Cóż za ironia losu. Keith Moon, perkusista The Who, próbując uciec przed tłumem skinheadów, przypadkowo potrącił swojego ochroniarza Nila Bolanda, co sąd uznał za nieszczęśliwy wypadek. Mimo to Moon nigdy nie wybaczył sobie tego zdarzenia, co przyspieszyło jego upadek i przedwczesną śmierć. Zamiast rock'n'rollowej legendy pozostała tragiczna historia o winie, która zniszczyła jedną z najbarwniejszych postaci muzyki. Jack White, mistrz iluzji muzycznej, stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów rockowych, nie używając nawet gitary basowej. Seven Nation Army powstało dzięki sprytnemu wykorzystaniu starej gitary i efektu Digitech Whammy, co zaskoczyło niejednego fana. A co z tytułem? To tylko dziecięca pomyłka z Armii Zbawienia. Utwór, który miał być motywem do Bonda, stał się hymnem stadionowym, a Jack White śmieje się z tego, jak jego melodia podbiła świat, nawet jeśli nikt nie wie, kto ją stworzył.
2: Richie Sambora, ikona rockowej gitary i współtwórca potęgi Bon Jovi, zaczynał swoją muzyczną przygodę nie od gitary, a od akordeonu. Wychowany w polskim domu w New Jersey, musiał grać tradycyjne polki, zanim rock i blues skradły jego serce. Choć jego nieobecność na koncercie Bon Jovi w Gdańsku w 2013 roku była dla fanów gorzkim rozczarowaniem, sam Bora wybrał wtedy rodzinę ponad sławę, pokazując, że wartości wyniesione z polskiego domu są dla niego najważniejsze. A co do Złotego Krzyża Zasługi, to tylko legenda. Ale kto by się tym przejmował, gdy można grać na Fenderze Stratocasterze?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie padła rekordowa wygrana w lotto. Szczęśliwiec z Mokotowa zgarnął prawie 30 milionów złotych, co jest najwyższą wygraną w historii stolicy. Zwycięski kupon został zakupiony metodą chybił trafił w kolekturze przy ulicy Gagarina. Tymczasem w ekstra pensji ktoś zapewnił sobie 5 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. W nocy doszło do tragicznego wypadku na trasie do Białegostoku. 68-letni Tadeusz B. z Siedlec zginął, próbując powstrzymać swoją suczkę perełkę przed wyskoczeniem przez okno samochodu. Stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z innym autem i uderzenia w betonowy przepust. Mężczyzna zmarł w szpitalu po 11 dniach walki o życie. W Warszawie trwa przebudowa torowisk w Alejach Jerozolimskich, co w ten weekend spowoduje poważne utrudnienia. Zamknięte zostaną kluczowe skrzyżowania, w tym rondo 40-latka i rondo Dmowskiego. Ruch tramwajowy na ulicach Marszałkowskiej i Andersa zostanie całkowicie wstrzymany, a linie 15, 16 i 18 znikną z rozkładów. Zmiany potrwają do niedzieli późnym wieczorem. W Warszawie zidentyfikowano 23 niebezpieczne miejsca wodne, znane jako czarne punkty. Te lokalizacje, choć kuszące ochłodą, są wyjątkowo groźne i mogą prowadzić do tragicznych wypadków. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby, z czego 30 na Mazowszu. Warto unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach, by uniknąć niebezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion, której koszt to prawie 3 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowych peronów, wind, schodów ruchomych oraz tunelu łączącego Pragę Północ z Pragą Południe. Prace potrwają do 2029 roku i mają na celu poprawę komfortu podróżnych oraz usprawnienie komunikacji w stolicy. Aby zminimalizować utrudnienia, roboty będą prowadzone etapowo, a niektóre pociągi zostaną skierowane na trasy objazdowe.
0: Przed nami weekend z deszczem i burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie i przelotne opady, a temperatura wyniesie od 20 do 21 stopni Celsjusza. W sobotę będzie nieco cieplej, ale w niedzielę spodziewajmy się ochłodzenia do od 14 do 17 stopni. Na północy kraju wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. 16-letni Miłosz z Nowego Targu, ukąszony przez żmiję lewantyńską, wraca do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Niemiec udało się uratować jego życie. Koszt transportu wyniósł 90 tysięcy złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje tych wydatków. W międzyczasie policja prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej hodowli jadowitych węży przez rodzinę chłopca. Dziś rano w Raciborzu wybuchł pożar w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Ewakuowano mieszkańców z 7 piętra, a 4 osoby podtruły się dymem, z czego jedna trafiła do szpitala. Na miejscu pracowały liczne służby ratunkowe, a droga w pobliżu została zamknięta. Przyczyny pożaru będą teraz badane przez odpowiednie organy. W piątek rano w Harbutowicach policja zatrzymała busa, którym podróżowało 7 dzieci. Kierowca, 36-letni mieszkaniec gminy Pawonków, miał blisko 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Na szczęście dzieciom nic się nie stało, a mężczyzna stanie teraz przed sądem. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach. Dramatyczne wydarzenia w Koszalinie. 17-latek został brutalnie zaatakowany młotkiem przez 15-letniego znajomego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że narzędzie podała napastnikowi jego matka. Ranny chłopak trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, nowy kompleks nad Bałtykiem, otworzył swoje podwoje 10 czerwca. Goście mogą korzystać z rozbudowanej strefy wodnej, w tym z basenów, grot solnych i licznych jacuzzi. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety wstępu, a dzieci do 4 lat wchodzą za darmo. To jedna z najważniejszych inwestycji turystycznych ostatnich lat w Polsce.
1: W Nakle nad Notecią zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który nie wrócił do domu po szkole. Policja odnalazła go niespełna 30 minut po zgłoszeniu. Chłopiec był cały i zdrowy, a funkcjonariusze bezpiecznie przekazali go rodzinie. Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca. Z Suwałk napłynęła smutna wiadomość. W wieku 33 lat zmarł Paweł Krachało, policjant i ratownik WOPR. Był znany z oddania w niesieniu pomocy zarówno na lądzie, jak i wodzie. Jego koledzy podkreślają, że zawsze troszczył się o bezpieczeństwo innych. Paweł pozostawił po sobie ogromną pustkę. W Białymstoku na ulicy Jana Pawła doszło do groźnego zdarzenia. Toyota wjechała w przystanek przy kościele świętej Jadwigi. Na miejscu pracują służby ratunkowe, w tym karetka pogotowia, straż pożarna i policja. Na razie brak informacji o stanie kierowcy. Prokuratura postawiła zarzuty 52-letniemu kierowcy, który w Bardzie wjechał na chodnik, powodując śmierć ojca i jego 12-letniego syna. Mężczyzna twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura też 13 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 12 sierpnia w Polsce może wejść w życie nowe prawo, które zapewni darmową wodę z kranu w restauracjach, barach i kawiarniach. Każdy klient będzie mógł otrzymać pół litra wody bez dodatkowych opłat. To zmiana, która ma nie tylko ulżyć klientom, ale także zmniejszyć zużycie plastikowych butelek. Polska idzie dalej niż Unia Europejska, która jedynie zachęca do takich działań. Projekt ustawy jest jeszcze w fazie legislacyjnej, ale jeśli zostanie przyjęty, będzie to duża korzyść dla klientów.
2: Stany Zjednoczone i Iran są bliskie podpisania historycznego porozumienia pokojowego. Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, ogłosił, że umowa może zostać zawarta w ciągu najbliższych 24 godzin. W ramach porozumienia Iran zobowiązał się do demontażu swojego programu nuklearnego i otwarcia cieśniny Ormuz. W zamian za to sankcje gospodarcze nałożone na Iran mają być stopniowo znoszone. Pakistan, aktywnie zaangażowany w negocjacje, przygotowuje się do elektronicznego podpisania dokumentu. Porozumienie ma przynieść długoterminowy pokój w regionie.
1: SpaceX zadebiutowało na giełdzie, co uczyniło Ilona Muska pierwszym bilionerem w historii. Akcje firmy wzrosły o ponad 20%, podnosząc jej wycenę do 2 bilionów dolarów. Debiut przyniósł korzyści także pracownikom, z których 4400 stało się milionerami. Musk przyznał, że początkowo dawał SpaceX mniej niż 10% szans na sukces. Firma ma ambitne plany, w tym umożliwienie podróży na Księżyc i Marsa. W tym roku SpaceX przejęło firmę AIXAI, łącząc swoje kosmiczne ambicje ze sztuczną inteligencją. Ceny materiałów budowlanych znów rosną, co może być początkiem nowego trendu na rynku. W kwietniu odnotowano wzrost cen o ponad 2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największe podwyżki dotyczą izolacji termicznych i płyt OSB. W hurtowniach ceny wzrosły o ponad 4%, co może wkrótce przełożyć się na wyższe ceny w sklepach detalicznych. Eksperci wskazują, że za podwyżkami stoją rosnące koszty energii i surowców. Mimo to nie przewiduje się powrotu do gwałtownych wzrostów cen z lat od 2021 do 2022.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. W Polsce wystartowała nowa edycja programu Wakacje z Wojskiem. To szansa na zdobycie doświadczenia wojskowego oraz zarobienie blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia. Uczestnicy mają gwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie. Program skierowany jest do młodych osób w wieku od 18 do 35 lat, a szkolenia odbywają się w 3 różnych terminach. Wybór jednostki jest szeroki, obejmuje blisko 90 lokalizacji w całym kraju. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę wojskową z wakacyjną przygodą.
1: Polacy mogą zaoszczędzić nawet 4 tysiące złotych na wakacjach, korzystając z dostępnych świadczeń i dopłat. Oprócz popularnego 800+, warto zwrócić uwagę na wczasy pod gruszą oraz dopłaty do kolonii dzieci. Samorządy oferują także programy wsparcia, a Karta Dużej Rodziny zapewnia liczne zniżki. Pracodawcy często finansują część kosztów wakacyjnych, ale trzeba pamiętać o złożeniu wniosku. Warto sprawdzić dostępne możliwości, by znacznie obniżyć koszty letniego wypoczynku.
2: Zakupy online to codzienność, ale warto znać swoje prawa. Możesz odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy. Uważaj na nieuczciwe sklepy internetowe, które często oferują podejrzanie niskie ceny i brak danych kontaktowych. W razie oszustwa zgłoś sprawę do banku, policji oraz rzecznika praw konsumenta. Pamiętaj, by zawsze sprawdzać, czy strona sklepu jest bezpieczna, zanim podasz swoje dane osobowe.
1: Zarządzanie domowym budżetem to wyzwanie dla wielu polskich rodzin. Aby obniżyć koszty zakupu sprzętu AGD i RTV, warto porównywać ceny w różnych sklepach i korzystać z wyprzedaży. Inwestycja w sprzęt o wysokiej klasie energetycznej może przynieść oszczędności na rachunkach za prąd. W przypadku chemii gospodarczej opłaca się kupować większe opakowania i korzystać z promocji. Internet oferuje wiele okazji do zakupu używanych przedmiotów w dobrym stanie. Dzięki tym strategiom można znacznie zmniejszyć wydatki, nie rezygnując z jakości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wody Polskie naliczają opłaty za wodę i ścieki na podstawie teoretycznych wzorów, a nie rzeczywistego zużycia. To prowadzi do wysokich kosztów dla dostawców wody, którzy muszą płacić ogromne kary za brak pozwolenia wodnoprawnego. Problemem jest także opieszałość w wydawaniu tych pozwoleń, co skutkuje dodatkowymi karami. Przykładem jest Piaseczno, gdzie wodociągi walczą w sądzie o zwrot milionowych opłat. Wody Polskie twierdzą, że działają zgodnie z prawem, ale kontrowersje wokół ich metod naliczania opłat nie ustają. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych.
1: Coraz więcej Ukraińców opuszcza Polskę, szukając lepszych zarobków na Zachodzie. Tymczasem polski rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Miejsca opuszczone przez Ukraińców zajmują pracownicy z Azji i Ameryki Południowej. Firmy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia, co oznacza, że powrót do Polski dla wielu Ukraińców może być trudny. Największe zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników jest w przemyśle, logistyce i budownictwie. W tych branżach dominują teraz pracownicy z Filipin, Nepalu, Indii i Kolumbii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. W nowych odcinkach Matylda, młoda lekarka praktykantka, zakochuje się po uszy w nowym pracowniku szpitala. Jej ojciec, Andrzej Falkowicz, ma złe przeczucia co do nowego wybranka córki. Mimo to Matylda angażuje się w relacje, planując z nim przyszłość. Jednak sytuacja przybiera dramatyczny obrót, gdy Matylda przyłapuje chłopaka na zdradzie. Na szpitalnym korytarzu widzi go całującego inną kobietę. To prowadzi do burzliwej konfrontacji, która z pewnością wstrząśnie widzami. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 18 czerwca o 20.15, Mariusz Czerski zostanie oficjalnie uznany ojcem Alka. To ważna chwila, ponieważ Alek jest biologicznym synem Oli i jej byłego partnera Alana. Mariusz, mimo że nie jest biologicznym ojcem, traktuje Alka jak własnego syna. Jednak radość z przysposobienia chłopca przyćmiewają obawy Mariusza o wyniki badań histopatologicznych guza mózgu. Na szczęście w tym samym odcinku dowiemy się, że guz nie jest złośliwy, co przyniesie ulgę całej rodzinie. Czerscy będą mieli podwójny powód do świętowania: zdrowie Mariusza i nową rolę ojca.
1: Po wakacyjnym odcinku 4240 serialu Pierwsza Miłość Angelika próbuje rozpocząć nowe życie, podejmując pracę w zakładzie jubilerskim. Niestety jej szczęście zostaje brutalnie przerwane przez porwanie, za którym stoją kibolskie bojówki. W tle tych dramatycznych wydarzeń jej ojciec, Bolesław, prowadzi cyniczną grę, która kończy się dla niego tragicznie. Angelika i jej matka Eliza składają szokujące zeznania, twierdząc, że porwanie było fikcją, a wszystko to, by uwolnić się od Bolesława. W międzyczasie Angelika zatrudnia się jako salowa w klinice WeMed, co przynosi jej chwilowe ukojenie. Jednak dramatyczne wydarzenia w Kosowie, gdzie stacjonuje jej ukochany Biały, mogą na zawsze przekreślić ich wspólne plany. To początek kolejnych problemów w rodzinie Olszewskich.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 902 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 26 czerwca, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Arturo zmaga się z utratą wzroku, ale nie chce przyznać się do tego przed Sylwią. Christina Novoa uświadamia Suzanie, że nie powinna pouczać innych. Flora odkrywa, że Elpena wyrzucił zatrutą tartę, co ją bardzo boli, ale zauważa też, że często ją rysuje. Riera wyznaje Carmen, że odnalazł rodziców Ursuli, co może być jego asem w rękawie. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji i emocjonujących historii, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 wciąż zaskakuje widzów. W nadchodzących odcinkach od 905 do 909 emocji nie zabraknie. Już w poniedziałek, 6 lipca, mieszkańcy Akacjowej będą świadkami skandalu z udziałem Pakita i Flory. W środę, 8 lipca, Christina Novoa ujawni, że była marionetką Ursuli, co wstrząśnie całą społecznością. W czwartek, 9 lipca, napięcie między Sylwią a pułkownikiem Valverde osiągnie szczyt. A w piątek, 10 lipca, Ursula stanie w obliczu poważnych problemów, gdy jej intrygi wyjdą na jaw. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji, które wciągają widzów coraz bardziej. La Promesa, Pałac Tajemnic, zapowiada emocjonujący tydzień. W odcinkach od 411 do 415, które zostaną wyemitowane od 15 do 19 czerwca, widzowie będą świadkami gigantycznego skandalu. Dr Abel Bueno ujawnia prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny, co wywołuje szok u Manuela i prowadzi do walki o anulowanie małżeństwa. Tymczasem Catalina odkrywa mroczne interesy narzeczonego, a Pelayo staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jimena, zdesperowana, szuka nowej ukochanej męża, co prowadzi ją do odkrycia szokujących sekretów. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
0: W 4230 odcinku Na Wspólnej relacja Julki i Leona nabierze dramatycznego tempa. Leon, by zmylić ojca Julki, Igora, posłuży się podstępem, obiecując nocleg urodziny. W rzeczywistości młodzi trafią do kanciapy Muzyka, gdzie Leon poczęstuje Julkę substancjami odurzającymi. Pod ich wpływem dziewczyna zdecyduje się na pierwszą intymną noc z Leonem. Następnego dnia, w 4231 odcinku, Julka zacznie odczuwać skutki narkotykowego zjazdu. Zderzenie z rzeczywistością przyniesie jej radykalną zmianę perspektywy. Dziewczyna wróci do domu w stanie silnego pobudzenia, co wzbudzi podejrzenia u Anki. Emisja tych emocjonujących odcinków już wkrótce. serialu na dobre i na złe nadchodzą emocjonujące odcinki po przerwie wakacyjnej. Widzowie będą świadkami dramatycznego zakończenia wątku uprowadzenia córki Blanki i Maria. Ninka zostanie odnaleziona, ale jej powrót do rodziny nie będzie bezproblemowy. Dziewczynka trafi do szpitala w Leśnej Górze z obrażeniami, co wzbudzi niepokój fanów. Blanka, zrozpaczona sytuacją, odetnie się od męża, obwiniając go za całą tragedię. Wsparcia udzieli jej Wiktoria, która specjalnie przyleci do kraju. Tajemnicza Zuza może być kluczową postacią w tej intrydze. Ostateczne rozwiązanie zagadki poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić też 12 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 7 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Reklama druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Polski Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem, by omówić kwestie bezpieczeństwa i współpracy polsko-amerykańskiej. Wieczorem weźmie udział w gali UFC w Białym Domu, zorganizowanej z okazji 250-lecia powstania USA. W kolejnych dniach planowane są spotkania z amerykańskimi politykami i Polonią.
2: Na Teneryfie doszło do problemów technicznych z samolotem papieża Leona XIV. Ojciec Święty musiał opuścić maszynę tuż przed planowanym odlotem z powodu awarii silnika. Pilot poinformował, że problemy mogły być spowodowane wiatrem, a usunięcie usterki zajmie około 30 minut. Papież po zakończeniu wizyty w Hiszpanii miał wrócić do Rzymu, ale plany te zostały opóźnione. Na polu walki pojawiła się nowa technologia, która może zrewolucjonizować medycynę wojskową. Czujniki w oporządzeniu żołnierzy automatycznie przesyłają informacje o ich stanie zdrowia do medyków, zanim dotrze do nich pomoc. Dzięki temu możliwe jest szybsze rozpoznanie zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań. System ten już działa na wschodniej granicy, a jego rozwój może znacząco zwiększyć szanse na przeżycie rannych.
0: W Chicago trwają przygotowania do kolejnej edycji konkursu Najpiękniejsza Polka w Ameryce, który odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu nie tylko celebrację piękna, ale także promowanie polskich wartości i integrację młodych Polek w Stanach Zjednoczonych. Konkurs daje uczestniczkom szansę na rozwój osobisty i zawodowy, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polonii. Sylwia Goliszek,